0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 20.

0: 25 do 23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25 do 17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
2: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało minister obrony. Rosyjska maszyna leciała wieczorem nad Bałtykiem, 40 kilometrów od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał. Szef ukraińskiego państwa spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku. Przywódcy uczestniczą tam w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś na forum ONZ wystąpi prezydent Karol Nawrocki. Dziś obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
3: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa, podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z esperanto modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od 50 lat. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola, zarzucając mu chłodne traktowanie księżnej. Karol miał powiedzieć Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę. Twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany.
4: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Mamy już środę, 23 dzień września. Łukasz Michnal, zapraszam na poranek Trendy Start do godziny 11. Muzyka na dzień dobry, wiadomości lokalne, no i też informacje o pogodzie. No właśnie, skoro ten temat już też się przewinął, to dzisiaj dzień pod znakiem deszczu. Na termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie w dzień 15 stopni Celsjusza, nocą zaledwie 7. 1021 hektopaskali to wskazania barometrów, a biometr niekorzystny. Z północnego zachodu porywy wiatru do 45 km na godzinę.
5: Trendy Start w Trendy Radio.

Na początek dnia zaglądnijmy, moi drodzy, do kalendarza. Dzisiaj środa, 23 dzień września, dokładnie to 266 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Tekla, Bogusław, Andrzej, Antoni, no i także Krzysztof. 99 dni dzieli nas od końca roku. Dzisiaj dzień potrwa 12 godzin i 9 minut, a słońce wzejdzie o 6.23. Zachód słońca o 18.32. I to właśnie dzisiaj o godzinie 2.06 w nocy będzie miała miejsce równonoc jesienna. Dzisiaj dłuższy dzień od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 27 minut, a krótszy będzie też od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 38 minut. Do przesilenia zimowego 89 dni.

0: ranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.

wstaje razem z nami środowy poranek. My budzimy was na 101.9.95.2 FM. Tutaj program Trendy Start, a u nas właśnie o tej porze również czas na kalendarium historyczne. Co działo się w kraju 23 września? Na kilka pytań odpowiemy. W roku 1492 Jan I Olbracht został koronowany na Wawelu na króla Polski. W 1648 roku powstanie Chmielnickiego. Rozpoczęła się bitwa pod Piławcami. W 1898 w Szczecinie odsłonięto pomnik Sediny. 23 września 1942 roku zlikwidowano getto żydowskie w Szydłowcu. W 1991 w Poznaniu odbył się pierwszy polski koncert zespołu Deep Purple.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku prowadzą poszukiwania zaginionej Zuzanny Kapustyńskiej, 17-letniej mieszkanki powiatu sanockiego. Dziewczyna wyszła z domu 21 września o godzinie 7.30 i do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Rysopis zaginionej. Wzrost 165 cm, waga 57 kg, normalna budowa ciała, włosy blond, tatuaż na nadgarstku, litera T, wycięta kreska na brwi. Ubiór: czarne sportowe buty marki Nike, szare spodnie dresowe, czarna bluza z kapturem, czarny plecak z napisem Vans. Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej lub mają informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sanoku lub numerem alarmowym 112. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza miłośników genealogii na wykład Anny Żalińskiej, dokumentacja katastralna i notariat w genealogii oraz badaniach historycznych, na przykładzie akt sądów w Tarnowie. Posłuchać go będzie można w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej we wtorek 6 października o godzinie 17. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Genealogicznym Ziemi Tarnowskiej. Anna Żalińska jest archiwistką, muzealniczką i przewodniczką miejską. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną Tarnowa i Nowego Sącza, biografistykę, archiwistykę i ochronę zabytków. Dębicka Strefa Jesieni rozpocznie się już w sobotę od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez dwa wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Pierwszego dnia swoją działalność zaprezentuje młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Grabiny we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Dębicy. Przygotowane zajęcia będą połączeniem części edukacyjnej z możliwością obejrzenia sprzętu strażackiego i zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Niedziela będzie poświęcona przede wszystkim kulturze, aktywności i przyrodzie. Przez cały czas trwania Dębickiej Strefy Jesieni dostępny będzie również jesienny targ rękodzieła i smaku. 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem. To popularny polski pisarz, który pisze thrillery psychologiczne, kryminały oraz powieści dla młodzieży, mówi Iwona Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
2: Marcel Moss to jest jeden z najpopularniejszych obecnie autorów thrillerów w Polsce. Jego książki podbijają listy bestsellerów. Marcel Moss pisze o ważnych tematach społecznych, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, depresja czy samobójstwa wśród nastolatków. Jego książki wychodzą w dużych nakładach. Czytelnicy bardzo chętnie po nie sięgają. Także serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, przypomnę jeszcze raz, 1 października w bibliotece w Sanoku o godzinie 18.
1: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
0: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

muzyka gra na początek dnia. Na antenie Trend Radia powracamy znowu do historii. Teraz kalendarium wydarzeń z tego, co działo się chociażby przez lata w historii świata. Rok 1669. Cesarz niemiecki Leopold I Habsburg założył uniwersytet w Zagrzebiu. W 1853 roku Charles Matthias Simon został premierem Luksemburga. W 1920 roku Aleksandr Millerand został prezydentem Francji. 1932 powstało Królestwo Arabii Saudyjskiej. 23 września 1974 roku BBC uruchomiła pierwszy na świecie teletekst. W roku 2002 w Belgii zalegalizowano eutanazję. 2012 rok, 23 września na Białorusi odbyły się wybory parlamentarne.

Tak brzmi właśnie środa z programem Trendy Start. Teraz czas zmierzyć się z historią muzyki. 23 września 1930 roku urodził się Ray Charles, piosenkarz, kompozytor i pianista. Zmarł w 2004 roku w wieku 73 lat. 23 września 1943 urodził się Julio Iglesias, piosenkarz i kompozytor, ojciec innego piosenkarza, Enrique Iglesiasa. W roku 1943, 23 września 1973, ukazał się szósty studyjny album grupy Status Quo zatytułowany Hello. W 1977 ukazał się piąty studyjny album Randy Newmana zatytułowany Little Criminals. W roku 1980 w sprzedaży z kolei pojawił się 22 studyjny album Barbary Streisand. Jego tytuł to Guilty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która

0: podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
1: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
0: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
2: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
3: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
0: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
4: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz już bardzo optymistyczny.
0: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy, do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
1: A mecz Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
3: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
1: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na skrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonaj Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakiny.
4: Przed nami informacje pogodowe. Dzisiaj w ciągu dnia deszczowe chmury będą wędrować po podkarpackim i małopolskim niebie. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa w dzień 15 stopni Celsjusza, nocą od 7 do 9 maksymalnie. Ciśnienie 1020 hektopaskali, termika zapowiada się ciepła i mokra, biometr jest niekorzystny. Z północnego zachodu porywy wiatru do 45 km na godzinę. Dzień jutrzejszy również podobny, troszeczkę więcej przejaśnień i 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
7: Muzyka i głos.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.

Po godzinie 7 czas na dzień dobry od porannej załogi, która do godziny 11 dba o to, aby przede wszystkim wprowadzić was w dobry nastrój, w dobry dzień przy taktach dobrej muzyki. Łukasz Michtal i cała redakcja Trend Radia pozdrawiamy i słyszymy się w kolejnej godzinie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
7: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95.

Tak, moi drodzy, w ten środowy ranek patrzę sobie raz jeszcze do kalendarza. Dzisiaj Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof i Piotr świętują imieniny. To 23 dzień września, 266 dzień roku. O 6.23 wstało słońce, zachód ma być o 18.32. 12 godzin i 9 minut. Tyle potrwa dzień dzisiejszy.

0: poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 23-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna na ulicy Staroniowskiej kierował Volkswagenem Golfem pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W efekcie doprowadził do wypadku, w którym rannych zostało 8 osób. Mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zdarzenia pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w stronę Kielanówki. W wyniku zderzenia 3 pojazdów rannych zostało 8 osób, wszyscy kierujący oraz pasażerowie. Obecni na miejscu świadkowie nie tylko opisali przebieg zdarzenia, ale także wskazali kierującego Volkswagenem Golfem, który doprowadził do wypadku. Jak się okazało, 23-latek był pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Do tego od czerwca tego roku posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Leżańsku.
1: Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 1 października w Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwościom uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Wydarzenie organizowane przez lokalny klaster energii pod nazwą Jasielski Klaster Energii będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat rozwiązań, które pozwalają lepiej wykorzystywać energię produkowaną we własnym domu, ograniczać koszty energii oraz zwiększać niezależność energetyczną gospodarstwa domowego. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Ważnym punktem spotkania będzie omówienie możliwości finansowego wsparcia inwestycji, w tym programu Przydomowe Magazyny Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja rozpocznie się o godzinie 16.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Tarnowski Magistrat przyłącza się do tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców. Organizatorzy zachęcają, by w piątek, 25 września, odwiedzić gmach główny urzędu przy ulicy Mickiewicza 2. Początek o godzinie 17. Urzędnicy przygotowali mnóstwo atrakcji, pokazów i mini konkursów, które pokażą, jak od wewnątrz wygląda zarządzanie miastem. Wydarzenia będą odbywać się w siedzibie urzędu oraz na przyległym dziedzińcu. Urząd Miasta Tarnowa będzie można odwiedzić od godziny 17 do 21. Szczegółowa rozpiska tarnowskich wydarzeń w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa. W Dębicy odbędą się pokazy serialu dokumentalnego Szlak Nadziei – Bitwa o Monte Cassino, poświęconego historii jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. Pokazy serialu Szlak Nadziei – Bitwa o Monte Cassino zaplanowano na 3 dni – 29 września, 1 października oraz 6 października bieżącego roku. Produkcja Instytutu Pamięci Narodowej przedstawia wydarzenia związane z bitwą o Monte Cassino. Pierwsze 2 odcinki zostaną zaprezentowane we wtorek, 29 września. O godzinie 9.30 odbędzie się pokaz dla szkół w kinie Śnieżka przy ulicy Bojanowskiego. Tego samego dnia o godzinie 18.00 w Muzeum Regionalnym zaplanowano pokaz otwarty. Kolejne części serialu będzie można zobaczyć. 1 października o godzinie 9.30 w kinie Śnieżka odbędzie się pokaz odcinków 3 i 4 dla szkół. Natomiast o godzinie 18.00 w Muzeum Regionalnym zaplanowano seans otwarty. Ostatni, 5 odcinek zostanie pokazany 6 października.
0: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarskich.
11: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
12: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Pobudka z Trend Radiem trwa, a teraz na antenie czas przyglądnąć się sytuacji na drodze regionu. Michał Sienicki w pełnej gotowości, aby przekazać niezbędne informacje, gdzie można dzisiaj napotkać na utrudnienia. Posłuchajmy więc uważnie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zobaczmy, co dzieje się na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Nogę z gazu ściągamy przed rondem Beksińskiego, troszkę wolniej czasami na ulicy Bony, Kościuszki Jagiellońskiej oraz ulicy Stasica. Na razie ruch jest dość sprawny w Sanoku. Wyjeżdżamy z miasta. Pamiętajmy, że w Grabownicy trwają prace drogowe przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Ruch sterowany jest światłami. Inne utrudnienie w tym rejonie to droga wojewódzka. Odcinek w Sieniawie biegnący po Zaporze z powodu prac drogowych jest również zamknięta. Wyznaczono objazd. Jedziemy teraz przez ulicę Krosna razem z taksi Krosny.
2: Dzień dobry. Dzisiaj wjeżdżamy do Krosna od strony Jasła. Tutaj idzie raczej na bieżąco. Wjeżdżamy w środek miasta. Przedstawi nam ulica Żółkiewskiego, ulica Niepodległości, Korczyńska, Stapińskiego do ulicy Korczyńskiej. Druga strona miasta, gdzie troszeczkę dłużej, no to ulica Lwowska, ulica Grodzka, ulica Tkacka Czajkowskiego i ulica Burzaka. Wylot w stronę Sanoka troszeczkę jest utrudniony do światełek z ulicą Polu. Na pozostałych odcinkach na obecną chwilę ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy, przejedźmy do Jasła. Zwalniamy dojeżdżając do ronda Solidarności, zwłaszcza od strony ulicy 17 stycznia. Robi się jak zwykle tłoczno na ulicach Szejnochy, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Piłsudskiego na odcinku od Floriańskiej do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza. W dalszym ciągu tej ulicy troszkę zwalniamy przed skrzyżowaniami na światłach. Odwiedzamy jeszcze Gorlice. Na razie sytuacja z ruchem jest umiarkowana. Noga z gazu na ulicy Kościuszki, troszkę wolniej na ulicy Węgierskiej i Parkowej.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Środa, 23 dzień września. Dzisiaj przypada nam dzień spadającego liścia i Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. No a pomysłodawcą tegoż pierwszego święta, czyli Dnia Spadającego Liścia, jest Jerzy Szewczyk, który słusznie zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt, jak choćby wiosną. 23 dzień września nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku, która też w Polsce potrafi być piękna.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców. Marcin Krzamiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
2: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
1: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
1: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
4: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
1: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyjska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
6: Jestem zadowolony, oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale Mieliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
5: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i

0: jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
1: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Akurat często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
2: Dzisiaj na Podkarpaciu oraz w Małopolsce kolejny dzień, kiedy zdecydowanie będą potrzebne parasole. Deszczowe chmury utrzymują się na niebie, a na termometrach do 15 stopni Celsjusza w regionie zobaczymy dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie i Mielcu. Wilgotność powietrza przekracza 60%, wiatr z północnego zachodu w porywach 45 km na godzinę powieje dzisiaj. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biomet jest niekorzystny.
3: Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Muzyka i głos AI.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.
8: Dzień dobry wszystkim. Już po 8 na naszym radiowym zegarze. To środa, która też jest okazją do tego, żeby spotkać się razem z nami w programie Trendy Start. My pozdrawiamy wszystkich tych, którzy ten dzień zaczynają w towarzystwie Trend Radia, gdzie zawsze gości dobra muzyka i także wiadomości te z Podkarpacia i Małopolski, bo przecież tu gramy dla was. I właśnie też sporo fajnych hitów pojawi się w tej naszej kolejnej godzinie dzisiejszego poranka. Łukasz Michtal, cała załoga Trend Radia. Pozdrawiamy, uśmiechamy się do was i życzymy, mimo tego gdzieniegdzie deszczu, dobrego dnia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie. Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Migos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujący projekt Idea Tarnów dofinansowany z Funduszy Szwajcarskich.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Od poniedziałku do piątku raczymy Was nie tylko dobrą muzyką o poranku, ale też ciekawymi tematami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, którzy żyją w naszym regionie. Bardzo często też wspominamy o wydarzeniach, które już niebawem będą miały mieć swoje miejsce i czas. No a dzisiaj w rozmowie dnia warto też posłuchać, o czym pogawędzimy.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Dzisiaj w studiu gościmy Magdalenę Koronę i Romana Wolczaka z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum. Dzień dobry, witam Państwa.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje obecnie takie dwa duże projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowane są do młodzieży z Podkarpacia. Jaki jest główny cel tej współpracy? Dlaczego to właśnie uczniowie są taką kluczową grupą docelową?
7: Dlaczego uczniowie? Ponieważ jest to przyszłość narodu, tak jak już od wieków było to przyjęte. Dlatego chcemy właśnie skierować te nasze projekty do uczniów szkół średnich. Nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, więc mogą brać w nich udział w tych szkoleniach zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni uczniowie. Realizowaliśmy w zeszłym roku taki projekt, gdzie był on adresowany stricte do osób pełnoletnich, do uczniów pełnoletnich. Był to projekt strzelecki, natomiast te są zaadresowane do wszystkich uczniów, do młodzieży, zarówno męskiej, jak i żeńskiej.
6: No, ograniczenie jest jedynie terytorialne, ponieważ ten nasz projekt realizujemy na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów brzozowskiego, sanuckiego, krośnieńskiego. I tak naprawdę to są dwa projekty. Jeden tak nazwaliśmy sobie w skrócie bezpieczeństwo, drugi medycyna. Oparty jest też na programach właśnie Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że te projekty właśnie mamy w ogóle dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej. I tytuły tych projektów dwa, to są tak. Pierwszy, Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro. Drugi, Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy.
5: A ile szkół bierze udział w tym projekcie?
7: W tym momencie mamy już wyłonione 5 szkół, które są zainteresowane, natomiast z kilkoma szkołami jeszcze dogrywamy terminy. W sumie mamy 10 spotkań szkoleniowych z programu, z projektu Bezpieczeństwo i 10 spotkań szkoleniowych z projektu Medycyna. Myślę, że wszystkie te 20, że tak powiem, spotkań edukacyjnych, naszych spotkań z młodzieżą, które sobie bardzo cenimy, dojdą do skutku i będą się cieszyły dużym zainteresowaniem.
6: Projektem objętych będzie 500 osób, czyli 500 uczniów, mam nadzieję, skorzysta na realizacji tego projektu.
5: To przejdźmy do pierwszego projektu, bezpieczeństwo. Co w ramach tych działań jest realizowane?
6: Tutaj ten projekt właśnie to jest taki bardzo szeroki, oczywiście właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia na sytuację kryzysową, ponieważ żyjemy, wiadomo, w geopolitycznie niezbyt ciekawych czasach, niezbyt ciekawych warunkach, dlatego musimy być gotowi na różne sytuacje właśnie, na różne zagrożenia, które właśnie gdzieś tam mogą nas czekać z zewnątrz. Stąd też właśnie ten projekt, realizacja tego programu. Tak jak powiedziałam, właśnie ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach. Czyli właśnie to też jest związane z dezinformacją.
7: Negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo, które, że tak powiem, dzięki zasianiu pewnego chaosu, wrogie nam, oby takich nie było, ale wrogie nam siły będą mogły tylko i wyłącznie skorzystać poprzez upośledzenie funkcjonowania struktur ratunkowych, które są do tego powołane. No i tutaj w ramach tego projektu bezpieczeństwo również będą podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, czyli ocena stanu poszkodowanego, udzielanie mu pierwszej pomocy w razie potrzeby, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, posługiwanie się defibrylatorem AED, fantomami w celu prowadzenia zewnętrznego masażu serca, czyli taka, że tak powiem, krótka szkoła pierwszej pomocy, natomiast zależy nam tym, żeby właśnie ta młodzież, która ma kontakt ze swoimi rodzicami, z rodzeństwem, z dziadkami, żeby oni również byli tymi nośnikami tej wiedzy, tych umiejętności w swoich małych środowiskach, w swoich rodzinach, co będzie się przekładało na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności całego naszego społeczeństwa.
6: Będziemy mówić też właśnie o tym, jak powinien wyglądać plecak ewakuacyjny. Będziemy sobie kompletować takie plecaki ewakuacyjne, oczywiście takie plecaki ewakuacyjne będziemy mieć również właśnie przy sobie, także młodzież też będzie mogła zobaczyć, dotknąć wszystkiego, co właśnie w tym plecaku znajduje się, ale też będzie dużo takiej pracy właśnie warsztatowej, zespołowej, gdzie sama będzie musiała pewne decyzje właśnie sobie podejmować, żeby też właśnie zrozumieć to, że nie ma czasami jednej słusznej właśnie drogi, która prowadzi do jakiejś tam decyzji, że tych dróg może być kilka w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jakie są warunki wewnętrzne, jakie są warunki zewnętrzne. Także tutaj też właśnie myślę, że będzie dużo takiej pracy warsztatowej i że będzie to bardzo ciekawa formuła dla młodzieży, ponieważ nie będą mieli czasu się z nami nudzić.
5: No właśnie, czyli pewnie też w projekcie medycyna też nudy nie będzie. Co uczniowie wyniosą z tych spotkań?
7: Więc tutaj drugim z tych projektów będzie medycyna. Jest ona również adresowana do uczniów szkół średnich. I tutaj głównym ciężarem będzie to, aby przekazać młodzieży podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Będzie to już bardziej zaawansowane szkolenie. Już będzie z nami wtedy współprowadzącym zawodowy ratownik medyczny, który tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem merytorycznym, umówmy się, z przysłowiowego pola walki, gdzie tej pomocy medycznej udziela w różnych, przeróżnych sytuacjach i przy różnych zdarzeniach. Będzie on przekazywał tą wiedzę bezpośrednio. My również jako instruktorzy będziemy go wspierać. Będziemy również prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, posługiwanie się w razie potrzeby defibrylatorem AED, masaż serca oczywiście.
6: Opatrywanie ran, tutaj też właśnie duży nacisk w tym projekcie medycyna kładziemy na opatrywanie ran, bo to jest też związane właśnie z tą medycyną pola walki, a więc tutaj już będzie staza taktyczna, będą właśnie te opatrunki uciskowe i naprawdę tutaj będziemy dużo czasu, szyny Kramera oczywiście, jak założyć, jak można też wykorzystać przedmioty, jeżeli nie mamy prawda, tych środków medycznych przy sobie, jak można wykorzystać to, co daje nam przyroda, to, co daje nam otoczenie, żeby w razie właśnie potrzeby taką ranę też opatrzeć.
7: No również będą tutaj jakieś w przypadku ran postrzałowych, które mogą się w sytuacji jakichś działań wojennych pojawić, będą opatrunki zastawkowe, ale będzie też pokazane, jak opatrunek zastawkowy zastąpić wyciętym kawałkiem folii NRC z wykorzystaniem kawałka plastra. To również będzie pokazane także nie tylko to, co mamy zdefiniowane, spakowane w naszej torbie czy w naszym plecaku ewakuacyjnym, ale również te rzeczy, tak jak tutaj Magda wspomniała, te rzeczy, które gdzieś tam w naszym otoczeniu funkcjonują, one też mogą posłużyć, umiejętnie zastosowane, jako te środki ratujące zdrowie i życie. I temu właśnie będzie poświęcone całe to nasze szkolenie. Będzie ono trwało 8 godzin lekcyjnych dla grup, tak jak wspomniałem, 30-osobowych. Będą one, te grupy, podzielone na mniejsze podgrupy po 10 osób i będą ta młodzież będzie prowadziła z nami zajęcia praktyczne i będą się uczyli tego postępowania i przede wszystkim zachowania zimnej krwi w takich sytuacjach i przede wszystkim działanie, bo jakiekolwiek działanie, nawet mniej wprawne, czy wiadomo, te osoby mają prawo czegoś nie wiedzieć, czegoś nie nie umieć, coś zrobić może nie do końca tak, jak rozrobią to fachowcy pracujący przy tym codziennie i długimi latami, ale działanie jest o wiele bardziej pożądane i oczekiwane w takich sytuacjach niż po prostu założenie rąk i czekanie, aż zrobi to ktoś inny. Niestety tym kimś innym jesteśmy my, którzy w tej sytuacji się znajdujemy i powinniśmy działać.
6: Duży też tutaj nacisk będziemy właśnie kładli na tą pracę zespołową, a tym samym na komunikację właśnie pomiędzy młodzieżą, bo wiadomo, że ta komunikacja teraz, prawda, jest bardzo cenną umiejętnością, zanika, odkąd właśnie mamy media społecznościowe, komunikowanie się przez jakieś właśnie komunikatory zewnętrzne, czy przez telefony. Dlatego ta komunikacja tutaj właśnie będzie bardzo ważna, ale jednocześnie będziemy wykorzystywać też nowoczesne narzędzia, jak na przykład można skorzystać, oczywiście, jeżeli mamy właśnie zasięg z jakichś aplikacji, które też Wam mogą pomóc, czy na przykład w odnalezieniu jakiegoś miejsca ukrycia, doraźnego miejsca ukrycia, czy punktu schronienia. O tym wszystkim też będziemy mówić. Jakie są aplikacje, jak właśnie nam mogą pomóc, co możemy w tych aplikacjach znaleźć.
5: Z Pan są już pierwsze spotkania z uczniami. Jak uczniowie reagują na ten projekt, na te wszystkie lekcje?
7: Już realizowaliśmy kilka innych projektów i zawsze udawało nam się osiągnąć nasz cel, czyli to, żeby młodzież po prostu się nie nudziła i zawsze i młodzież, i ich opiekunowie byli pod takim pozytywnym wrażeniem, zadowoleni, że to był dobrze spędzony czas, zdecydowanie lepiej niż na korytarzu w przeróżnych, że tak powiem, aplikacjach, telefonów i tak dalej. To będzie naprawdę owocny czas i mamy nadzieję, że ta wiedza, którą młodzież posiądzie, gdzieś tam zawsze z tyłu głowy im zostanie i tak jak nieraz mówimy na naszych szkoleniach, oby to się nigdy nie przydało, ale jak będzie potrzebne, żeby ta młodzież czy ich, że tak powiem, najbliżsi w rodzinach potrafili podjąć działania, przynajmniej te zanim nadjadą, czy dotrą służby ratunkowe wyspecjalizowane, bo w niektórych sytuacjach zagrożenia życia po prostu chociażby w zadławieniach nie ma takiej możliwości, żeby bez działania osób z otoczenia udało się uratować życie. Zawsze, w każdym przypadku, jeśli dojadą służby, będzie już za późno, więc nasze działanie może ratować życie.
6: Realizujemy właśnie też akurat ten projekt, to jest taki właśnie projekt, który dopiero rozpoczynamy, natomiast zrealizowaliśmy już między innymi projekt Od Marzeń do Munduru, który był skierowany, również sfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, był skierowany dla uczniów też szkół średnich, tylko to akurat były klasy wojskowe. Tutaj uczniowie mieli możliwość takiego naprawdę profesjonalnego przeszkolenia strzeleckiego. To były 3 dni szkoleniowe. Pierwszy dzień właśnie na sali wykładowej plus trening bezczołowi. Drugi dzień to były strzelanie z broni długiej i kolejny dzień to było strzelanie z broni krótkiej. Każdy z uczniów oddał po 200 strzałów i to naprawdę bardzo się podobało to uczniom, jak wyszli właśnie na zewnątrz, właśnie ta część, zwłaszcza szkoleniowa na strzelnicy, cieszyła się bardzo wielkim entuzjazmem wśród młodzieży. Natomiast realizowaliśmy też taki projekt, który właściwie już kończymy realizować. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez strzelectwo sportowe. To jest projekt Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest to projekt 3-letni. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy już 14 wystaw broni wraz ze stanowiskami szkoleniowymi. Z budowy broni, ze strzelania z broni pneumatycznej oraz ze stanowiskiem historycznym, na którym mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim, o broni wykorzystywanej przez powstańców, tej zdobycznej oraz produkowanej przez powstańców. W ramach tego projektu również odbyły się szkolenia strzeleckie dla członków organizacji pozarządowych oraz konferencja pod nazwą Broń Powstania Warszawskiego. Także to też taki duży 3-letni projekt.
5: Też taką dużą innowacją fundacji jest własna taka nowatorska strzelnica mobilna. W jaki sposób pozwala na bezpieczne strzelanie z broni pneumatycznej?
7: Robiliśmy jakieś tam właśnie szkolenia dla młodzieży i tak dalej, po to, żeby to było bezpieczne. Po to, żeby też i z własnej wygody, bo gdzieś tam dawało mi skonstruowanie takich kulochwytów możliwość trenowania sobie gdzieś tam w domu w sposób bezpieczny, nie bez konieczności sprzątania, codziennego zaprzyjaźniania się ze zmiotką i miotłą, prawda? Skonstruowałem takie kulochwyty, które będą przechwytywały i przechwytują praktycznie 100% wystrzelonego śrutu plus jakieś tam odpadki, tarcz i tak dalej. I właśnie wykorzystujemy na odpowiednio dobranych do tego wielkością i kształtem kulochwytach, ekranach te kulochwyty, w których montujemy tarcze, do których nasi uczestnicy szkoleń mogą sobie strzelać w sposób bezpieczny, bez jakiejkolwiek, że tak powiem, możliwości czy niebezpieczeństwa rykoszetowania tego śrutu czy pozostawania tego śrutu gdzieś tam w środowisku naturalnym, jeśli gdzieś tam strzelamy w plenerze, więc ten ołów nie zanieczyszcza nam naszego środowiska, tylko on jest później zbierany, opróżniany z tych zbiorniczków, które są wyposażone wyposażone te kulochwyty i po prostu do punktu skupu materiałów wtórnych one wracają, czyli wracają do naszego obiegu przemysłowego, nie pozostając w środowisku, nie odnosząc, że tak powiem, negatywnego wpływu na nie. No to właśnie potrzeba matką wynalazków, trzeba było coś takiego zrobić. Mamy, oprócz tego mamy własne stanowiska strzeleckie z takimi podstawkami dla młodzieży, może mniej wyrośniętej, która by sobie nie radziła z ciężarem pistoletu czy karabinka, z którego będą strzelali. Także mamy nawet i takie przypadki, że 4-5-latkowie podchodzili i strzelali i sprawiało im to ogromną radość. Dzięki właśnie tego typu prostym rozwiązaniom daje nam to możliwość otwierania drzwi zamkniętych dla wielu, wielu osób. Czasami osoby niepełnosprawne również przyjeżdżają na nasze stanowiska, również mają możliwość postrzelania, spróbowania takich rzeczy, które normalnie są dla nich niedostępne, a tutaj ten przysłowiowy banan na twarzy, budyniowy uśmiech się u nich pojawia, bo kolejna bariera została przełamana. Także staramy się robić takie rzeczy, żeby umożliwiać ludziom poszerzenie tego własnego horyzontu, żeby zobaczyli, jak ten świat troszeczkę inaczej może wyglądać.
5: Właśnie to podpytam o plany na przyszłość, bo czy już są pomysły na kolejne działania?
7: Oj, pomysłów to jest mnóstwo.
6: Pomysłów jest mnóstwo, czasami to po prostu brakuje tylko właśnie jedynie czasu, doby do realizacji właśnie tych wszystkich naszych pomysłów, bo już tutaj na froncie jakiś kolejny projekt, który można by było napisać, no i tak się zastanawiam, czy będzie mi i czas na to, żeby napisać ten projekt, bo zaangażowanie jeszcze właśnie jest przez cały czas w te trzy projekty edukacyjne, które robimy. Poza tym, no, prowadzimy też firmę jeszcze właśnie, której też, która też nam zajmuje troszkę czasu.
7: No, oprócz tego jesteśmy też czynnymi instruktorami, zawodnikami, jeździmy na zawody sportowe tutaj w drużynie, akurat jeszcze z kolegą Marcinem, akurat pierwsze miejsce w województwie obecnie zajmujemy wśród drużyn klubów żołnierzy rezerwy. Bawimy się, rozwijając naszą pasję, ale spotykamy się też w gronie ludzi, którzy całe życie podobnymi rzeczami się zajmują i to też daje nam ogromną frajdę i przyjemność, chociażby wymiana tych doświadczeń. To jest naprawdę świetna rzecz.
6: Jakieś plany przez cały czas. To my, tak, ja tak mam wrażenie, że my musimy je po prostu korygować trochę i troszeczkę ograniczać, bo po prostu nie da się wszystkiego zrobić.
5: To ja Państwu życzę, żeby ta doba troszeczkę się wydłużyła. Magdalena Korona, Roman Walczak z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum byli dzisiaj gośćmi. Dziękuję bardzo.
6: Dziękujemy pięknie.
7: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na nasze szkolenia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony weekend jasielscy funkcjonariusze ujawnili 13 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. W związku z tym mundurowi nałożyli na kierowców wysokie mandaty lub skierowali wobec nich wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto każdy z tych kierowców stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Do 28 września trwa rekrutacja na semestr zimowy 2026-27 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Bezpłatne zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat mieszkających na terenie powiatu dębickiego. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to inicjatywa Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, której celem jest rozwijanie zainteresowania najmłodszych nauką i techniką. Uczestnicy poznają różne dziedziny wiedzy poprzez eksperymenty, pokazy, wykłady popularno-naukowe oraz praktyczne warsztaty. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. Do rekrutacji w dębickiej filii mogą przystąpić dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczęszczające co najmniej do pierwszej klasy szkoły podstawowej i mieszkające na terenie powiatu dębickiego. W Dębicy przygotowano 160 miejsc na wykłady w 2 grupach. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie online poprzez konto użytkownika na stronie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. W sobotę odbędzie się piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. Za Parkiem Strzeleckim przygotowano szereg atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Będzie wielka biesiada, ognisko, wspólne grillowanie. Bezpłatnie będzie można skosztować bigosu, kiełbasek z rusztu, jesiennej herbatki. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach Zero West, w których udowodnią, czy są mistrzami w niemarnowaniu żywności. Będą obecni również lokalni producenci żywności. Na stoiskach przewidziano także bezpłatne degustacje i poczęstunki. Nie zabraknie pokazów artystycznych. Dla najmłodszych przygotowano pokazy sprzętu miejskich spółek. Będzie można zobaczyć m.in. wóz strażacki, kombajn do ziemniaków czy specjalistyczne pojazdy MPGK. Straż Miejska będzie z kolei za darmo znakowała rowery. Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze strefy zdrowia i profilaktyki. Dzisiaj oficjalnie witamy jesień, jednak ta pora roku wcale nie musi oznaczać nudy i siedzenia bezczynnie przed telewizorem. To po prostu zmiana klimatu, którą można całkiem dobrze wykorzystać. Jak można spędzać czas jesienią, podpowiadają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie.
2: Ja lubię iść do lasu, zbierać grzyby z mamą, bawić się z psem.
3: Ja jesienią nie robię nic takiego specjalnego, ale jak już to lubię po prostu to, jest jesieni, że nie jest ani tak bardzo za zimno, ani za ciepło i można na przykład właśnie na grzyby gdzieś pójść czy coś. I tak fajnie jest.
4: Ja najbardziej lubię iść na spacery i pozbierać jakieś kasztany, a my najwyżej z tą tutaj koleżanką pójść sobie tak do takiego lasku jakby, tam przy rzece, no i sobie porobić jakieś rzeczy, typu jakieś bazy czy coś.
1: Jesień to również czas, kiedy zwalniamy tempo i odcinamy się od letniego pędu.
0: Więcej informacji na trendyradio.pl. Reklama.
5: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Trendy Start w Trendy Radio. Poranek, który budzi was dzisiaj też do godziny 11, ale no właśnie w naszej porannej zmianie też Michał Sienicki bacznie obserwuje, co dzieje się na ulicach miast regionu, co dzieje się na szosach Podkarpacia i Małopolski. I to jest dobry moment, abyśmy znów zapytali naszego redakcyjnego kolegę, jak jeździ się po regionie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Zaczynamy jazdę od Sanoka. Tu musimy zwolnić przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki Jagiellońskiej, także ulicy Staszica Mickiewicza, odcinkowo na Bony i ulicy Lipińskiego. Wyjeżdżamy z Sanoka, linia w miejscowości Grabownica, skrzyżowanie dróg wojewódzkich numer 886 i 835. Prace drogowe. Ruch kierowany światłami, utrudnienie także na drodze wojewódzkiej numer 889. Na fragmencie biegnącym przez na koronie Zapory wyznaczono objazd. Jedziemy przez Krosno, miejsca utrudnień to skrzyżowanie Lwowskie z ulicą Bohaterów Westerplatte. Wjazd w ulicę Bohaterów jest zamknięty, podobnie zamknięty odcinek ulicy Grodzkiej. Inne ulice to troszeczkę zwalniamy na skrzyżowaniu Niepodległości z ulicą Korczyńską, wolniej na Jana Pawła i ulicy Rzeszowskiej. Mniej gazu na wjeździe na Rondo Solidarności oraz na ulicy Jagiellońskiej. Dziś w Zręcinie z powodu prac drogowych będzie zamknięty odcinek o długości około 1 km drogi powiatowej w kierunku Chorkówki. Sprawdźmy sytuację w Jaśle. Zwalniamy na ulicy Piłsudskiego oraz na ulicach 17 stycznia w stronę Ronda, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. W Gorlicach noga z gazu na Kościuszki Mickiewicza, na Parkowej ruch w miarę płynny, podobnie na ulicach Węgierskiej i Sienkiewicza.
1: Spieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Na antenie Trend Radio w ostatnich dniach patrzymy sobie w stronę Sanoka i lokalnego szpitala. Właśnie w tej placówce na razie nie będzie żadnych zmian kadrowych. Jak udało się ustalić, władze powiatu sanockiego zdecydowały o wstrzymaniu wszelkich ruchów personalnych do 28 września. To reakcja na konflikt, do którego doszło niedawno pomiędzy przedstawicielką związków zawodowych a dyrektor szpitala. Przedstawiciele powiatu wystosowali w tej sprawie pismo do Małgorzaty Sawickiej, przewodniczącej związków. Decyzja o czasowym zamrożeniu zmian personalnych zapadła po rozmowie z dyrektor szpitala. Kluczowy dla funkcjonowania jednostki ma być dzień 28 września. To wtedy zwołana zostanie Rada Społeczna Sanockiego SPZOZ-u, aby omówić sytuację finansową placówki. Władze powiatu zaznaczają, że decyzja w tej sprawie nie należy do jednoosobowych kompetencji starosty, lecz do całego zarządu.
1: Trend Radio 101,9 i 95.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec bajeńskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Szamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
3: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
2: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
3: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
4: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
3: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
4: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
3: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz. Sporo rozumienia rezydentów OZZL.
5: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
3: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
2: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak. Poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
1: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią.

0: na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
1: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
0: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza pięciu najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
2: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą do 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury spadną w okolice 8 stopni. Wiatr północno-zachodni w ciągu dnia też da o sobie znać i rozpędzi się momentami w porywach 45 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali, termika ciepła i mokra, a biometr na środę niekorzystny.
3: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Już po 9 na zegarze to znak, że wkrótce startuje poranny przegląd prasy. Na naszej antenie Ewa Bukowiecka podzieli się dzisiejszymi ciekawymi artykułami z lokalnych gazet. Bądźcie blisko radioodbiorników więc.
13: Check it out, check it out.

0: Tak gra Trend Radio.
1: Dzień dobry, witam w środowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz oczywiście dawka najlepszych hitów.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
0: Reklama.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety codziennej Nowiny. Minister energii Miłosz Motyka, przedstawiciele NATO, wojska oraz liderzy biznesu wezmą udział w konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju. Wydarzenie, nad którym patronat objęła Polska Agencja Prasowa, odbędzie się 28 i 29 września na Politechnice Rzeszowskiej. 3 kuracjuszki pijące wodę, a za nimi pierwszy budynek pijalni. Scena, jak wyjęta z przedwojennego uzdrowiska, pojawiła się na ścianie amfiteatru na wodzie. Autorem muralu jest Arkadiusz Andrejko, a dzieło ufundowała gmina Rymanów z okazji 150-lecia odkrycia źródeł mineralnych. Policjanci w poniedziałek przeprowadzili poranną akcję Trzeźwa Autostrada na bramkach A1 od Gdańska po Łódź. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim sprawdzono 8188 kierowców. Równolegle na innych drogach regionu skontrolowano blisko 19 tysięcy kierujących. Co zrobić, gdy w szpitalu wybuchnie pożar albo dojdzie do innego poważnego zagrożenia? Tego właśnie dotyczyły poniedziałkowe ćwiczenia w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej w Przeworsku. Personel sprawdzał procedury ewakuacji pacjentów, drogi ewakuacyjne oraz współpracę ze służbami ratunkowymi.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas jeszcze na raport policyjny.
3: Kilkanaście minut po godzinie 7 w Jasienicy Rosielnej w powiecie brzozowskim na drodze krajowej numer 19 kierujący Toyotą podczas wyprzedzania innego pojazdu najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał drogi i wjechał do rowu. Również po godzinie 7 w Rzeszowie na ulicy Myśliwskiej doszło do kolizji samochodu osobowego z sarną. Natomiast około godziny 7 w Gniewczynie Łańcuckiej na drodze wojewódzkiej numer 835 doszło do zdarzenia z osobowej Skody z samochodem ciężarowym. W tych zdarzeniach na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie raportu. Życzymy bezpiecznej drogi.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We Wrocławiu odbyła się uroczysta inauguracja żłobka imienia świętej Rozalii. Placówka zapewnia miejsce dla 48 dzieci w wieku do 3 lat. W żłobku znajdują się 3 przestronne sale, zaplecze gospodarcze, toalety oraz rozdzielnia posiłków. Budynek wyposażono w pompę ciepła, panele fotowoltaiczne oraz windę, dzięki czemu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2025 roku. I zakończyły w maju bieżącego roku. Łączna wartość robót wyniosła ponad 5 milionów złotych, a na realizację inwestycji gmina pozyskała ponad 3 miliony złotych dofinansowania z programu Aktywny Maluch. 10. Dębicka debata o wychowaniu odbędzie się 30 września w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Tegoroczne spotkanie będzie koncentrować się na zagadnieniu higieny cyfrowej oraz sposobach świadomego korzystania z technologii w środowisku szkolnym i rodzinnym. Program wydarzenia został podzielony na kilka części skierowanych do różnych grup uczestników. Organizatorzy przygotowali osobne formy zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowując program do potrzeb poszczególnych grup. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się na plakacie promującym wydarzenie. Już w sobotę Tarnów jako pierwsze miasto w Polsce gościł będzie uczestników Spartan Trail. Uczestnicy tego klasycznego biegu przełajowego bez przeszkód będą mieli do pokonania dystans 10 km. Czekają na nich malownicze tereny Parku Biegowego Marcinka, wymagające leśne ścieżki oraz otwarte wzgórza z widokami, które zostają w pamięci na długo. Tu nie będzie przeszkód, tu liczy się tylko wytrzymałość, siła nóg, odporność psychiczna i walka z własnymi granicami, zapewniają organizatorzy. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Przed nami blisko 3 tygodnie poruszających spotkań autorskich, inspirujących rozmów twórczych, warsztatów oraz wyjątkowych wydarzeń towarzyszących. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle rozpoczyna się 20. Festiwal Literacki Drogi i Bezdroża, mówi Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
3: Dla miłośników różnych podróży i krajobrazów spotkanie autorskie z Janem Puczkiem, słowackim autorem, który opowie o Karpatach, ale tym razem nie o tych po naszej polskiej stronie, tylko właśnie po stronie słowackiej. Będzie z nami też Adam Robiński, który przemierzył wszystkie kraje otaczające Morze Bałtyckie i opisał je w świetnej książce Faronauci, więc tym razem z Karpat przeniesiemy się nad Bałtyk. Będzie Jarosław Mikołajewski, który opowie o takim świecie, drogach i bezdrożach, takich, które są tutaj nasze, ale też takie trochę zanurzone w krajobrazie śródziemnomorskim.
1: Wydarzenia festiwalowe odbędą się w dniach 24 września do 9 października. Zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty, wykłady, wystawę, wycieczkę, a także koncert.
0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
11: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Jesteśmy w połowie środowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi o zimie w Tatrach. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: czas teraz na Gazetę Krakowską. To nie ma być tylko biblioteka, ale przestrzeń, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy w różnym wieku. Gmina Stary Sącz przygotowuje projekt przebudowy dawnego sklepu GS-u w Moszczenicy Niżnej, a pierwsze wizualizacje już robią wrażenie. Otwarta przestrzeń, duże przeszklenia, antresola. Takiej biblioteki będą mogli zazdrościć inni. Na Magórze Małastowskiej trwa jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Beskidzie Niskim. W miejscu legendarnego schroniska PTTK, które przez dziesięciolecia było celem wędrówek tysięcy turystów, powstaje nowy obiekt. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, pierwsi goście pojawią się tutaj na początku 2028 roku. Dla wielu miłośników regionu będzie to nie tylko otwarcie nowego schroniska, ale także symboliczny powrót miejsca, które przez lata stanowiło jeden z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Beskidu Niskiego. W Kamiennym Kręgu. W tym przypadku to nie tytuł serialu brazylijskiego, którym przed kilkudziesięcioma laty żyła Polska, czy budowla na wzór Stonehenge, ale nowe ograniczenie wjazdu na trawniki pomiędzy parkingami przy dworcu kolejowym w Oświęcimiu. Mimo że kalendarzowa zima wciąż wydaje się odległą perspektywą, w wyższych partiach Tatr nastały już zimowe warunki. Opady śniegu, gęsta mgła i zasypane szlaki sprawiają, że poruszanie się po wysokogórskich trasach stało się niebezpieczne. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o pilną weryfikację swoich planów wycieczkowych.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Przegląd prasy w Trend Radio za nami. To znak, że zegar zbliża się nieubłaganie do godziny 10, ale to też dobrze, bo no właśnie kiedy czas prędko płynie, zwłaszcza w pracy, to jakoś człowiek coraz bardziej podchodzi rzeczowo do swoich obowiązków.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Ważne dla wybierających się w góry, warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
2: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
3: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny, uważa Janusz Zemke, były wiceminister obrony.
4: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
1: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1, a o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krejcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.
5: Dzisiaj jeszcze nie odkładamy parasoli, bo deszcz w regionie dalej będzie się gdzieś pojawiał. Na podkarpackich oraz małopolskich termometrach dzisiaj w ciągu dnia 15 stopni Celsjusza, w nocy spadek temperatur do 9 stopni. Wiatr północno-zachodni w porywach 45 km na godzinę też nam dzisiaj powieje, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1020 hektopaskali.
6: Reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim

0: rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
6: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
7: Witam wszystkich radiosłuchaczy już po godzinie 10 w ten środowy czas. Dzisiaj 23 dzień września. Dzisiaj też imieniny świętują Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof i Piotr. Witamy serdecznie w ten 266 dzień roku. Łukasz Michnal, poranna zmiana do 11. Można jeszcze postawić kropkę nad i, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek.

0: wrzesień, połowa tygodnia i ten specyficzny moment, kiedy środa nagle zaczyna udawać mały piątek. A wy teraz nawet w pracy złapcie oddech, bo wjeżdża nam bardzo przyjemny utwór i to właśnie grupa Pectus z hitem Jeden Moment.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.
2: Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

Trend Radio i program Trendy Start, a pogoda ponownie pokrzyżowała plany uczestników balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie. Wczoraj nie odbyły się poranne loty, jak również loty popołudniowe. Organizatorzy 26. balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie poinformowali o odwołaniu właśnie tych lotów, a powodem oczywiście warunki atmosferyczne. To też i kolejna zmiana w programie trzeciego dnia Mistrzostw. Wcześniej również ze względu na pogodę odwołano poranny lot. Organizatorzy podkreślali, że decyzje dotyczące kolejnych startów będą podejmowane na bieżąco.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nie przechodźmy obojętnie obok osób narażonych na wychłodzenie. Szczególną opieką otoczmy osoby bezdomne, samotne, sprawiające wrażenie zagubionych, a także będące pod wpływem alkoholu. Taką postawą wykazała się mieszkanka Sanoka. Mężczyzna siedzący na ławce w pewnym momencie spadł i uderzył głową o podłoże. Zgłaszająca nie pozostała obojętna i o całej sytuacji powiadomiła służby. Podczas badania okazało się, że temperatura jego ciała wynosi 28,5 stopnia. Dzięki jej zgłoszeniu 45-latek w porę trafił do szpitala. O szczegółach mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Dyżurny odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie sklepu na ulicy Sadowej w Sanoku leży mężczyzna. Zgłaszająca widziała, jak ten człowiek siedział na ławce i w pewnym momencie spadł, uderzając głową o asfaltowe podłoże. Z uwagi na niską temperaturę i zagrożenie dla jego życia i zdrowia powiadomiła służby. Następnie pozostała z nim do czasu przyjazdu policjantów. Mundurowi natychmiast pojawili się na miejscu. Mężczyzną okazał się znany policjantom 45-latek. Był nietrzeźwy i nie było z nim żadnego kontaktu. Funkcjonariusze wezwali służby medyczne. Ratownicy w trakcie udzielania pomocy zmierzyli temperaturę ciała 45-latka. Wynosiła ona 28,5 stopnia Celsjusza. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Takie sytuacje pokazują, jak ważna jest szybka reakcja świadków. Empatia i zainteresowanie losem drugiego człowieka mogą uratować komuś życie.
1: Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Ponad 190 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi na działce gruntowej w Humniskach skrzyżowaniu. W ramach inwestycji dotychczasowa nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego na odcinku o długości około 250 metrów i szerokości 2,5 metra. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, a pozostała część środków niezbędnych do wykonania inwestycji została zabezpieczona z budżetu gminy. Wykonana inwestycja poprawi komfort przejazdu oraz warunki korzystania z drogi przez mieszkańców Humnisk, stanowiąc kolejny krok w kierunku poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. Od dziś rozpoczyna się remont ulicy Kapucyńskiej w Krośnie. W związku z pracami wystąpią utrudnienia w ruchu, a w kolejnym etapie ulica będzie całkowicie zamknięta. W sobotę odbędzie się piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. Za Parkiem Strzeleckim przygotowano szereg atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Będzie wielka biesiada, ognisko, wspólne grillowanie. Bezpłatnie będzie można skosztować bigosu, kiełbasek z rusztu, jesiennej herbatki. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach Zero West, w których udowodnią, czy są mistrzami w niemarnowaniu żywności. Będą obecni również lokalni producenci żywności. Na stoiskach przewidziano także bezpłatne degustacje i poczęstunki. Nie zabraknie pokazów artystycznych. Dla najmłodszych przygotowano pokazy sprzętu miejskich spółek. Będzie można zobaczyć między innymi wóz strażacki, kombajn do ziemniaków czy specjalistyczne pojazdy MPGK. Straż Miejska będzie z kolei za darmo znakowała rowery. Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze strefy zdrowia i profilaktyki. Dzisiaj oficjalnie witamy jesień, jednak ta pora roku wcale nie musi oznaczać nudy i siedzenia bezczynnie przed telewizorem. To po prostu zmiana klimatu, którą można całkiem dobrze wykorzystać. Jak można spędzać czas jesienią, podpowiadają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie.
4: Ja lubię iść do lasu, zbierać grzyby z mamą. Bawić się z psem.
5: Ja jesienią nie robię nic takiego specjalnego, ale jak już to lubię po prostu to, jest jesieni, że nie jest ani tak bardzo za zimno, ani za ciepło i można na przykład właśnie na grzyby gdzieś pójść czy coś. I tak fajnie jest.
6: Ja najbardziej lubię iść na spacery i pozbierać jakieś kasztany, a my najwyżej z tą tutaj koleżanką pójść sobie tak do takiego lasku jakby, tam przy rzece, no i sobie porobić jakieś rzeczy, typu jakieś bazy czy coś.
1: Jesień to również czas, kiedy zwalniamy tempo i odcinamy się od letniego pędu.
0: Reklama.
7: u Schabińskiej. Zaprasza do Chyrowej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

Oficjalnie, proszę Państwa, dzisiaj 23 dzień września, czyli świętujemy w kraju Narodowy Dzień Spadającego Liścia. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zwykła jesienna poezja. Spadający liść to doskonały symbol dzisiejszej środy. Widzicie go? Powoli, dostojnie, bez absolutnie żadnego pośpiechu opada sobie na ziemię, zwiastując nadejście jesieni. My dzisiaj, no właśnie, patrząc za okno, no jednak tą aurę jesieni czujemy, ale wy wciśnijcie luz, złapcie ten jesienny balans i nie dajcie się zwariować. Przed wami najgorętsze rytmy, które podniosą z ziemi nawet najbardziej opornego liścia. To Trend Radio. Gramy tak, że aż liście na nowo rosną jesienią. No i proszę, gramy kolejne wielkie hiciory specjalnie dla was. A to właśnie ona, Tina Turner, Simply the Best.

0: Garnitur.
1: To jest poranek Trendy Start. Zbliża się godzina 11. Wkrótce informacje z kraju i ze świata, ale wcześniej też o pięknej akcji, bo ponad 10 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji przy jasielskiej komendzie PSP. 45 osób zgłosiło się w miniony poniedziałek do udziału w czwartej akcji krwiodawstwa zorganizowanej przy komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Po kwalifikacji krew mogły oddać 23 osoby. Łącznie zebrano ponad 10 litrów krwi, a szczególnie zwraca uwagę fakt, liczba nowych dawców, bo w gronie tych osób pojawiło się aż 14 osób, które zdecydowało się na taki krok po raz pierwszy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych

0: od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zasinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
1: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
0: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
3: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej.
0: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
5: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
4: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
6: Przed nami jeszcze prognoza pogody, która mówi nam o tym, że w regionie dzisiaj deszczowe chmury nadal będą dominować, więc nie odkładamy jeszcze parasoli. Na termometrach dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy w dzień 15 stopni Celsjusza maksymalnie. Nocą te temperatury mają być w okolicach 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali, termika ciepła i mokra, a biometr niekorzystny. Ta prognoza pogody również jest zwieńczeniem porannego programu Trend Radia. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i słyszymy się jutro po 6.
7: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Reklama. 90

0: 90.
1: Dla was. Dzień dobry, dzień dobry, dzień
2: Hello,
1: dobry.
2: To oj, pierwszy dzień jesieni.
1: Jejku, czemu tak mówisz? I po co to
2: no
1: w ogóle
2: tak jest,
1: powiedziałaś?
2: Marcin, no naprawdę, tak kalendarz podpowiada.
1: Tak, kalendarz
2: nie
1: podpowiada.
2: Tylko pogoda.
1: Co działo się u was z tego lata? Powiedzcie, napiszcie, zadzwońcie, bo jesteśmy bardzo ciekawi. U niektórych to lato po prostu było bajeczne.
2: No, ale jak szybko minęło.
1: Ale na przykład u Lucynki było takie, że remont!
2: Ach, no te remonty.
1: Cały
2: ale za to, Marcin,
1: całe wakacje
2: na zimę.
1: Remont. To by się przydał remont, moja droga.
2: No tak.
1: Tak.
2: No, przydałby się.
1: Żebyś się w końcu po prostu tam ruszyła do jakiejś tam
2: no,
1: pracy fizycznej.
2: By było.
1: No właśnie.
2: Chciałabym mieć remont.
1: Bo te bicepsy zamieniają się w tricepsy. No. Klapłe.
2: Tak będzie, no to ci powiem. A u ciebie?
1: U mnie, słuchaj, jest to na wysokim poziomie.
2: Tak?
1: Tam, więc,
2: a, no tak, zapomniałam, że ty jesteś prawie kulturystą, Marcin.
1: Mówię o remoncie.
2: No tak, tak. To co remontujesz?
1: Wszystko.
2: Nic się nie chwaliłeś.
1: U siebie i wszędzie.
2: Tak?
1: No.
2: Parkiet

0: masz nowy?
1: No oczywiście.
0: O, czy panele? To,
1: panele.
0: No bo teraz parkiety wracają do mody.
1: Oczywiście. No to wiesz.
0: Wiodełkę.
1: Co parkiet, to parkiet. Co panela, to panela, nie?
0: No, wiodełkę
1: ja
0: robisz.
1: Nie lubię w ogóle. Nie, no nie będę mówił tego, bo ktoś, kto układa. No też nie podpowiem, bo znowu będzie. Nie, słuchajcie, no ale mam takie swoje ulubione i takie, z których nienawidzę. No ale nie będę zniechęcał tych, którzy po prostu tego.
0: No tak,
1: może
0: Marcin,
1: to lubią.
0: No, no, o gustach się nie dyskutuje.
1: No właśnie, więc nie będę się w budowlance teraz wypowiadał, bo mam swoje.
0: No ale co
1: takie,
0: teraz robisz?
1: Co robię?
0: Ściany malujesz?
1: Wszystko po kolei.
0: No wiem,
1: zdzieram ściany do gołego tynku.
0: No słyszałam właśnie, no, że właśnie. Ci się nudzi.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
1: No dobrze, pogoda za oknem może i nas nie rozpieszcza, ale my na antenie mamy coś, co natychmiast podniesie Wam temperaturę i poprawi też humor. Także moi drodzy, szykujcie telefony, bo właśnie w tej chwili startujemy z naprawdę świetnym konkursem. Wczoraj oczywiście Wam wspomniałam, że dzisiaj powrócimy do tego konkursu, ale przedłużymy może czas trwania, co Wy na to, żeby każdy też miał szansę. A więc jeżeli chcecie zgarnąć podwójną wejściówę już tak naprawdę na 15 października na godzinę 19 do Jasielskiego Domu Kultury na koncert ABBA oraz inni symfonicznie, to naprawdę warto wziąć udział, bo zasady są niezwykle proste. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: jak nazywał się wokalista zespołu Queen? Raz jeszcze powtórzę pytanie konkursowe. Jak nazywał się wokalista zespołu Queen? A dlaczego takie pytanie konkursowe? A to dlatego, że podczas koncertu usłyszycie największe hity właśnie takich legend jak ABBA, Queen, Elton John, Modern Talking, Boney M. I naprawdę no, to są chwile, których no, nie jesteśmy w stanie opisać słowami. Gdzie wysyłać Wasze poprawne odpowiedzi? Już Wam mówię, pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie poprawna odpowiedź na pytanie, jak nazywał się wokalista zespołu Queen. Na koncert możecie zabrać ze sobą tak naprawdę kogo tylko chcecie, czyli Waszą osobę plus jeden. Rozwiązanie przed godziną 13, także zostańcie.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. Reklama.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Reklama.
1: Maggie Reilly, Every Time We Touch.
4: Tak, to szkocka wokalistka wystąpiła w 5 albumach, słuchajcie.
1: Oj, jak teraz popularna za sprawą remiksu To France.
4: To France.
1: No.
4: No i dlatego pojawia się pewnie tutaj, nie?
1: No, wydaje mi się, że nie.
4: A ja bardzo lubię Moonlight Shadow. To jest
1: no,
4: dla mnie
1: Shadow
4: numer jeden.
1: Kojarzy mi się mega z podstawówką. To była piosenka, którą pani uczyła nas od angielskiego na pamięć.
4: Aniu, jak to... A dobra, niech będzie, że w podstawówce.
1: No tak, Marcin.
4: No dobrze, w podstawówce.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Kupał i Summer Holiday.
2: Piękny numer, moi drodzy. Lato się kończyło, 99 roku, ale oni zdążyli po prostu z hitem na wakacje. No im się to udało i specjalnie może ten kawałek miał tak brzmieć, jak brzmi.
1: Może miał brzmieć.
2: Ja w ogóle lubię, bardzo lubię te hity z przełomu 99-2000, bo były po prostu wyjątkowe i każdy miał w tyle głowy, że musi zrobić coś wyjątkowego, żeby później taki fajny wskok był w milenium. No i wiele się udawało.
1: Wydaje mi się, że mimo tego postępu AI, to dawniej jakoś łatwiej było się wybić.
2: Zdecydowanie łatwiej, a dzisiaj... A wiesz, czemu łatwiej było? No, czy łatwiej wtedy, czy dziś?
1: Wydaje mi się, że dziś łatwiejsze jest to, że każdy tak naprawdę może
2: tworzyć. No właśnie,
1: a wtedy
2: ktoś, kto miał już po prostu takiego hopla na jakimś punkcie, że do tego...
1: Dąży.
2: Ale wiecie, właśnie dlatego te osoby, które wtedy robiły muzykę, które wtedy śpiewały, robiły to dobrze.
1: No,
2: bardzo dobrze. No to jest fenomenalna sprawa, słuchajcie. Bo jeśli ktoś ma samo zaparcie, to wiecie, że robi to najlepiej, nie?
1: No nawet patrzymy teraz, jak po 20 paru latach do Polski powraca. Jest to 2 dni, jego bilety się wyprzedały, Marcin, nie ma nic.
2: No właśnie, czyli takie hity DJ-a Tiesto i innych, Armin van Burena, bardzo teraz są popularyzowane. I dobrze, do nich wracamy.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio. La Bouche.
1: Tonight is the night. Piękny numer, moi drodzy, tego niemieckiego zespołu, który był z nami przez całe lata, prawie 90. Powstało mnóstwo znakomitych hitów, mnóstwo fajnych dźwięków i super udane imprezy, jeśli chodzi o koncerty, czy nawet o okolicznościówki, na których DJ, czy ktokolwiek, kto puszczał muzykę, zatrzymywał się na krążku przy La Bouche. No ale oczywiście La Bouche to kto?
2: Melanie.
1: Właśnie, osoba,
2: Lane
1: która
2: McCray również.
1: Nie ma takich głosów dzisiaj. To jest moje zdanie.
2: Wiesz co? Są podobne.
1: Są podobne?
2: Są podobne.
1: Takich to nie słyszałem.
2: Są podobne.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Masterboy i Generation of Love.
2: Tak, ta niemiecka grupa robiła popularność praktycznie w całej Europie. Byli niezmiernie popularni, chyba do dzisiaj zatrzymujemy się
1: piękne
2: na ich utworach,
1: lata,
2: nie?
1: 90.
2: Tak, przepiękne lata 90. i przepiękne lata właśnie Eurodance'u. To wtedy powstawały te najfajniejsze kawałki. Do dzisiaj pamiętane i grane bez przerwy.

0: Na naszej antenie nadal trwa konkurs do zgarnięcia podwójna wejściowa na koncert ABBA i inni symfonicznie już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Także jeżeli planów na super wieczór nie posiadacie, to macie taką szansę, żeby takowe bilety zgarnąć. Rozwiązanie przed godziną 13 w programie Granie na żądanie. Ale co trzeba spełnić? No właśnie, odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe, które brzmi: jak nazywał się wokalista zespołu Queen? Raz jeszcze przypomnę, jak nazywał się wokalista zespołu Queen? No, czy nie ma prostszego pytania? Każdy tak naprawdę ma szansę wziąć udział. 7148trendy.konkurs. Tu możecie podsyłać swoje poprawne odpowiedzi. No i dzięki temu wziąć udział w naprawdę świetnym losowaniu. Zachęcam.
1: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 23-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna na ulicy Staroniowskiej kierował Volkswagenem Golfem pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W efekcie doprowadził do wypadku, w którym rannych zostało 8 osób. Mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zdarzenia pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w stronę Kielanówki. W wyniku zderzenia 3 pojazdów rannych zostało 8 osób, wszyscy kierujący oraz pasażerowie. Obecni na miejscu świadkowie nie tylko opisali przebieg zdarzenia, ale także wskazali kierującego Volkswagenem Golfem, który doprowadził do wypadku. Jak się okazało, 23-latek był pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Dlatego od czerwca tego roku posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Leżańsku.
2: Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 1 października w Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwościom uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Wydarzenie organizowane przez lokalny klaster energii pod nazwą Jasielski Klaster Energii będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat rozwiązań, które pozwalają lepiej wykorzystywać energię produkowaną we własnym domu, ograniczać koszty energii oraz zwiększać niezależność energetyczną gospodarstwa domowego. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Ważnym punktem spotkania będzie omówienie możliwości finansowego wsparcia inwestycji, w tym programu Przydomowe Magazyny Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja rozpocznie się o godzinie 16. 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem. To popularny polski pisarz, który pisze thrillery psychologiczne, kryminały oraz powieści dla młodzieży. Mówi Iwona Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
4: Marcel Moss to jest jeden z najpopularniejszych obecnie autorów thrillerów w Polsce. Jego książki podbijają listy bestsellerów. Marcel Moss pisze o ważnych tematach społecznych, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, depresja czy samobójstwa wśród nastolatków. Jego książki wychodzą w dużych nakładach. Czytelnicy bardzo chętnie po nie sięgają. Także serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, przypomnę jeszcze raz, 1 października w bibliotece w Sanoku o godzinie 18.
2: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
1: Reklama.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
16: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
0: Scooter, The Age of Love.
17: Wracamy do Terminatoromanii.
0: Terminatora. Ty za niedługo się zamienisz sam w Terminatora.
17: Ale wyobraźcie sobie, wiesz? Kiedyś, kiedy w latach 80. powstał Terminator, chyba nawet pierwsza jedynka, to nawet chyba w 79., o ile sobie dobrze przypominam. Dwójka chyba 82 albo trzeci, później już 6 czy tam 8. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że to była taka abstrakcja. Szło się do tego na ten film do kina i po prostu, gdzie, co tam, jak tam. I zobacz, te właśnie lata, które tam padały, 2020, 2030, właśnie Skynet już jakby nabrał swojej świadomości. Ta świadomość już później przejmuje całe systemy. No słuchajcie, było czymś to takim niewiarygodnym, nie? No i faktycznie, jesteśmy teraz w 2026, no nie dzieje się to na naszych oczach.
0: No wiesz, samochody no dalej widzisz? Nie latają. Jakoś tego no, nie
17: ale
0: widzę
17: wiesz,
0: bardziej.
17: No, ale mówię o samoświadomości AI, nie?
0: No za niedługo.
17: Ciekawe, czy będzie, czy nie będzie?
0: W Japonii w szpitalach AI opiekuje się już pacjentami. Nie no, wiem, widzisz? Czy widziałeś. Nie ma pielęgniarek, tylko są takie małe, słodkie pingwiny, które są uśmiechnięte cały
17: tak,
0: czas.
17: Tak, i podjeżdżają z lekami, rozumiem, tak?
0: Tak jest.
17: No. Okej. Okay.

0: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Future Breeze i How Much Can You Take. No to też jest niemiecki zespół. Wydaje mi się, że Niemcy to byli takimi pionierami, jeżeli chodzi o muzykę.
2: Ale nie tylko, też Włosi, Francuzi, Belgowie. Ale Niemcy przodowali, to jest fakt.
1: Niemcy przodowali, najwięcej tych zespołów było właśnie w Niemczech, chociaż producenci, no, nieraz byli, wiesz, Marcin, no nie byli Niemcami.
2: No właśnie nie byli, ale jednak tu się zawsze ta niemiecka strona jakby przewija. W każdym z zespołów ktoś, jakaś składowa, ktoś z członków zespołu ma jakieś tam powiązania, nie?
1: Tak jest. Zdobyli sławę dzięki tak naprawdę singlowi Why Don't You Dance With Me, Keep the Fire Burning, no i przez DJ-a Sash oczywiście En Quoi On Ne Voit. Też bardzo dobry kawałek.
3: This is for my brothers and sisters. In 1991 we started a revolution. In 1997 we're still here. How much can you take?

0: How much can you take?
1: Trend Radio. Przepis na dobrą środę.
2: Niemiecki zespół teraz pojawia się z lat 90., ale to nikogo chyba nie dziwi, bo to 90 na godzinę. Ten program zrzesza takie przeboje. Nikogo też nie zdziwi, że pojawi się też grupa Fun Factory, która oni do dzisiaj grają. Często koncertują nie tylko w Polsce, najwięcej to w Niemczech i też we Francji, we Włoszech, ale u nas pojawiają się często, szczególnie w okresie letnim, ale nie tylko, bo są kluby, do których zapraszają.
3: Z programów telewizyjnych, nie
2: dokładnie.
3: Wiem, czy pamiętasz, Marcin. Ale to był szał.
2: I co? I teraz Prove Your Love. Tak. To jest ten jeden z większych hitów, prawie tak ważny jak Celebration.
3: Prawie. Take Your Chance.

0: 95 i 2 FM.
1: Freestyle Project.
2: Music for my soul. No, to też jest projekt, który może trochę mniej znany, ale jak włączymy, to uważajcie, bo każdemu nóżka będzie chodzić.
1: I każdy to pamięta, choć być może wam tytuł nagrania i piosenka nic nie mówi.
2: No, często tak jest.

0: Dziękujemy, to już środa.
1: Tak jest.
0: A, to środa, w środę to mamy jeszcze to. No połapane to wszystko, nie?
1: No jest,
0: jest. Ale połapane.
1: Dzieje się muzycznie również. Filip, a nie.
0: Filip, ty jesteś
1: na żądanie.
0: Ludzie, ty jesteś na orbicie?
1: Jestem.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
3: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
5: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, no, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
3: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
6: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
7: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
3: Według prognozy MGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.

Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Oprócz tego, że słyszymy szum spadających liści i też przelotny deszcz, jest promyk nadziei, że słońce jeszcze pojawi się końcem tygodnia.

0: ale dzisiaj 15 stopni, w nocy 8. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Jutro 16 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo, no też za ciepły nie będzie. 13 stopni w nocy, aj, no niestety 5.
1: Reklama.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: czwartek po najlepsze okazje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory marinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
4: Dzień dobry, witamy jesień. A jak wiemy, jesień też może być fajna, ponieważ obfituje w liczne spektakle, no i też konkursy. Także ja zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału, do zgarnięcia podwójna wejściuwa na świetny koncert Abba i inni symfonicznie już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi, jak nazywał się wokalista zespołu Queen. Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe, jak nazywał się wokalista zespołu Queen. Także jak słyszycie, konkurs jest bardzo prosty, każdy ma szansę wziąć udział. Swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer 7148 trendy.konkurs. Rozwiązanie standardowo przed godziną 13. Zostańcie, jeszcze będę przypominać.

0: Trend Radio.
1: Pozdrawiam Asię, kochanie, myślę o tobie i tęsknię. Jacek, bardzo proszę o jedną z gwiazd Mariusza Kalagi. Zagramy, Jacku, no to jeszcze trochę chyba będziesz musiał pocierpieć, bo z tego co słyszę, no to tak szybko się chyba nie zobaczycie, ale no najważniejsze, że ten kontakt jest. Gramy.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Ingrid, my lord, pozdrowienia dla Mariusza wyburzającego murek. O proszę, co tam porabiacie dzisiaj? Też możecie trochę szerzej o tym powiedzieć. Czekam na wiadomości.

0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
2: Eric Carmen i Hungry Eyes. Pozdrowienia dla Weroniki z Lesken. Zagramy. A propos tego głodu, to co tam u Was dzisiaj na obiad? Co planujecie, co szykujecie?
3: No chyba teraz sezon na zupy i kremy wystartował, to trzeba trochę zadbać o siebie, nie w tym jesiennym czasie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj około godziny 17.30 na terenie jednej z posesji w Przysietnicy. 67-letni mieszkaniec powiatu wykonywał prace remontowe na dachu budynku, z którego nagle spadł. Mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
2: Wczoraj około godziny 17.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Przysietnicy na jednej z posesji doszło do nieszczęśliwego wypadku. Policjanci ustalili, że mężczyzna, 67-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, wykonywał prace remontowe na dachu budynku. Podczas tych prac doszło do upadku i mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Dokładne okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku są teraz wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora. Dzięki skutecznej pracy strzyżowskich kryminalnych oraz ustaleniach dzielnicowego strzódca, 40-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Mężczyzna jest podejrzany o włamania do maszyn budowlanych i ciężarówek z terenu budowy drogi ekspresowej S19 i kradzieży paliwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
3: W ostatnim czasie policjanci ze Strzyżowa odnotowali wzrost liczby kradzieży oleju napędowego z pojazdów i maszyn pracujących przy budowie odcinka S19. Za każdym razem schemat działania sprawcy był taki sam. Najpierw forsował zabezpieczenie zbiornika paliwa poprzez wyłamanie korków, a następnie kradł olej napędowy. W ubiegłym tygodniu podczas nocnego patrolu terenu budowy policjanci zauważyli mężczyznę w kominiarce, który na widok radiowozu szybko wsiadł do swojego samochodu, zjechał z wysokiego nasypu i uciekł w kierunku lasu. Na miejscu pozostały części uszkodzonego pojazdu, które powstały w wyniku niebezpiecznego manewru kierowcy. Następnego dnia dzielnicowy z posterunku policji w Czubcu podczas obchodu ustalił, że w lesie znajduje się porzucony samochód. We wskazanym miejscu w kompleksie leśnym policjanci znaleźli rozbitą Mazdę. W jej bagażniku znajdowały się plastikowe kanistry z olejem napędowym oraz węże służące do kradzieży paliwa. Jeszcze tego samego dnia 40-latek został zatrzymany w swoim domu.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: 10. Dębicka debata o wychowaniu odbędzie się 30 września w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Tegoroczne spotkanie będzie koncentrować się na zagadnieniu higieny cyfrowej oraz sposobach świadomego korzystania z technologii w środowisku szkolnym i rodzinnym. Program wydarzenia został podzielony na kilka części skierowanych do różnych grup uczestników. Organizatorzy przygotowali osobne formy zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowując program do potrzeb poszczególnych grup. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się na plakacie promującym wydarzenie. Już w sobotę Tarnów jako pierwsze miasto w Polsce gościł będzie uczestników Spartan Trail. Uczestnicy tego klasycznego biegu przełajowego bez przeszkód będą mieli do pokonania dystans 10 km. Czekają na nich malownicze tereny Parku Biegowego Marcinka, wymagające leśne ścieżki oraz otwarte wzgórza z widokami, które zostają w pamięci na długo. Tu nie będzie przeszkód, tu liczy się tylko wytrzymałość, siła nóg, odporność psychiczna i walka z własnymi granicami, zapewniają organizatorzy. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa. Przed nami blisko 3 tygodnie poruszających spotkań autorskich, inspirujących rozmów, twórczych warsztatów oraz wyjątkowych wydarzeń towarzyszących. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle rozpoczyna się 20. Festiwal Literacki Drogi i Bezdroża, mówi Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
5: Dla miłośników różnych podróży i krajobrazów. Spotkanie autorskie z Janem Puczkiem, słowackim autorem, który opowie o Karpatach, ale tym razem nie o tych po naszej polskiej stronie, tylko właśnie po stronie słowackiej. Będzie z nami też Adam Robiński, który przemierzył wszystkie kraje otaczające Morze Bałtyckie i opisał je w świetnej książce Faronauci, więc tym razem z Karpat przeniesiemy się nad Bałtyk. Będzie Jarosław Mikołajewski, który opowie o takim świecie, drogach i bezdrożach, takich, które są tutaj nasze, ale też takie trochę zanurzone w krajobrazie śródziemnomorskim.
1: Wydarzenia festiwalowe odbędą się w dniach 24 września do 9 października. Zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty, wykłady, wystawę, wycieczkę, a także koncert.
0: Reklama.
6: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Reklama.
14: Na naszej antenie nadal trwa konkurs, także jeszcze możecie podsyłać swoje SMS-y do zgarnięcia. Podwójna wejściowa na koncert ABBA i inni symfonicznie w Jasielskim Domu Kultury już 15 października. No wiadomo, miks, jak to jest jesienią, nie mamy zbytnio co robić, także to będzie na pewno świetny sposób na spędzenie czasu. Możecie zabrać ze sobą osobę plus jeden, no i tak miło spędzić wieczór. I jeżeli też mam tu fanów lat muzyki, lat 70. i 80., to na żywo będziecie mogli usłyszeć największe hity tamtych lat. Uptown Girl, Take a Chance on Me, Gimme Gimme, The Winner Takes It All. Także warto wziąć udział. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, jak nazywał się wokalista zespołu Queen? Raz jeszcze przypomnę pytanie, jak nazywał się wokalista zespołu Queen? To pytanie konkursowe, swoje odpowiedzi możecie podsyłać pod numer 7148 trendy. No i właśnie ta poprawna odpowiedź, losowanie przed godziną 13, także zachęcam.

0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Buziaczki dla kochanej Gosi w rocznicę od Damiana. Pozdrawiam Was w takim razie bardzo serdecznie, no i życzę jeszcze więcej tych wspólnych lat miłości. No, coś zagramy.

0: Widzę, że pan nie odpuszcza jednak.
1: Pozdrawiam śliczną panią ekspedientkę ze sklepu w Ropie. Nie widziałem cię wczoraj. Mam nadzieję, że mi dzisiaj doradzisz w wyborze wędlin. Proszę o piosenkę Mandacik.
0: No widzi pani, jak pani zakręciła w głowie klientowi.
1: Pozdrawiam serdecznie, no i mam nadzieję, że tam wszystko okej u was.
0: Pozytywnie musi być.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Moc gorących pozdrowień dla kochanej Edytki. Miłego dnia od Wojtka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i super się słyszeć codziennie, tak naprawdę po 12. Proszę o pozdrowienia dla wspaniałego Daniela M. Zdrowiej, bo w weekend czeka cię niezapomniana noc. Uhuhu, cokolwiek to znaczy. Danielu, a tobie dużo zdrowia życzymy.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Proszę o pozdrowienia dla Łukasza z Florynki. Jesteś niezłym ciachem. Życzę ci miłego dzionka. Łukaszu, dla ciebie dobrego dnia. Także od naszej redakcji. No i z tego, co tu czytam, to ktoś tu za tobą szaleje. I to bardzo.

0: Pozdrawiamy Marcina, jest biedny, bo musi sam robić garaż, a my na górze świetnie się bawimy. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Marcin, jesteśmy z tobą. Oj, Marcinie, trzymamy za ciebie kciuki.
1: No tak to właśnie jest. Ktoś musi robić, żeby ktoś inny odpoczywał. No i tak to wygląda, dziubasy.

Zapraszam, zapraszam wszystkich przed radioodbiorniki, szczególnie osoby, które brały udział w konkursie, no bo jest szansa zgarnąć podwójną wejściówę na koncert ABBA i inni symfonicznie już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Wystarczyło odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe, które brzmiało: jak nazywał się wokalista zespołu Queen? Oczywiście, że poprawna odpowiedź to Freddie Mercury. Każda osoba, która poprawnie odpowiedziała, może wziąć teraz udział w losowaniu. Standardowo wylosujemy 3 ostatnie cyfry numeru telefonu i później się zdzwonimy, co by przekazać wesołe informacje. Także też zachęcam, żeby telefon był gdzieś blisko. Dobra, no to co? Kręcimy tym kołem? Kręcimy, nie ma wyjścia. Dobra, dobra. No i powoli już stopujemy. I mamy to. Końcówka numeru telefonu 042 zgarnia podwójną wejściówę na koncert ABBA i inni symfonicznie. Raz jeszcze powtórzę, wygrywa końcówka numeru telefonu 042. Pozdrawiam serdecznie i tak naprawdę już za chwilę się słyszymy. Trzymajcie się. Zapraszam jutro, ponieważ konkurs też wystartuje. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
2: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
1: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
1: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. A zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
5: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce dość szaro, ma jeszcze popadać, a termometry pokazują 13 stopni w Sanoku i Krośnie, 14 w Jaśle, 15 w Tarnowie. Odczuwalna temperatura ze względu na wiatr jest jednak delikatnie niższa.
0: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
2: Pierwsze popołudnie jesieni. Zarówno tej kalendarzowej, jak i astronomicznej. Pory roku się zmieniają. Jedna rzecz jest niezmienna. Wiosna, lato, jesień, zima. Cały czas najgorętsze. Trendy, hity na 101,9 oraz 95,2 FM. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. No i przed nami Dr. Alban. It's my life.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: No i jest. Pierwszy dzień jesieni. W kalendarzu 23 września, dzień spadającego liścia. Oby takie z drzewa, a nie na twarz, ale polska reprezentacja gra dopiero w piątek. Rozpoczęła się jesień, no to sezon na... Zobacz, Halinka. Miesiąc temu o tej porze było jeszcze jasno. Uważam za otwarte.

0: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ile mamy pieniędzy? Nie pojedyncze jednostki, tylko ogólnie. Ile w Polsce jest pieniędzy? Narodowy Bank Polski powiedział, że historyczny rekord. Blisko 3 biliony złotych. Tyle pieniędzy jest w gospodarce. Ciekawe, ile z tego poukrywanych, niechcący poukrywanych w bocznych kieszeniach zimowych kurtek. Okaże się już naprawdę całkiem niedługo. Pory roku się zmieniają, a u nas cały czas najgorętsze przeboje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Brzozowie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę wieczorem na terenie gminy Jasienica Rosielna na Podkarpaciu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że patrolujący okolice policjanci zauważyli dwóch nastolatków jadących krosami bez tablicy rejestracyjnych i oświetlenia. Gdy mundurowi podjęli próbę zatrzymania motocyklistów, jeden z nich uciekł, a chwilę później zaledwie 300 metrów dalej uległ śmiertelnemu wypadkowi. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez policjantów i załogę pogotowia, życia 16-latka nie udało się uratować. Śledczy zabezpieczyli już ślady na miejscu tragedii, przesłuchują świadków, a na jutro zaplanowano sekcję zwłok nastolatka. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratura nie udziela obecnie bliższych informacji. W Jodłowej jeszcze przed końcem tego roku zakończy się modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Umowa na realizację tej wyczekiwanej inwestycji już została podpisana. W ramach zaplanowanych prac robotnicy wymienią sztuczną trawę na nową oraz wyrównają nierówności płyty boiska, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Modernizacja poprawi stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność boiska dla wszystkich jego użytkowników. Cel jest prosty, aby na boisku Mój Orlik 2012 młodzież chciała jeszcze więcej spędzać wolnego czasu, trenować, spotykać się, a przede wszystkim aktywnie spędzać ten wolny czas. Zakres inwestycji obejmuje renowację nawierzchni poliuretanowej, oczywiście wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów.
1: Całkowity koszt prac wyniesie blisko 900 tysięcy złotych, z czego ponad 140 tysięcy stanowi pozyskane dofinansowanie. Zakończyła się budowa magazynu zasobów ochrony ludności w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Osiek Jasielski. Nowo powstały magazyn będzie służył do przechowywania niezbędnych zasobów i wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby ochrony mieszkańców gminy. Wartość zadania opiewa na ponad 833 tysiące złotych. Nie przechodźmy obojętnie obok osób narażonych na wychłodzenie. Szczególną opieką otoczmy osoby bezdomne, samotne, sprawiające wrażenie zagubionych, a także będące pod wpływem alkoholu. Taką postawą wykazała się mieszkanka Sanoka. Mężczyzna siedzący na ławce w pewnym momencie spadł i uderzył głową o podłoże. Zgłaszająca nie pozostała obojętna i o całej sytuacji powiadomiła służby. Podczas badania okazało się, że temperatura jego ciała wynosi 28,5 stopnia. Dzięki jej zgłoszeniu 45-latek w porę trafił do szpitala. O szczegółach mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
3: Dyżurny odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie sklepu na ulicy Sadowej w Sanoku leży mężczyzna. Zgłaszająca widziała, jak ten człowiek siedział na ławce i w pewnym momencie spadł, uderzając głową o asfaltowe podłoże. Z uwagi na niską temperaturę i zagrożenie dla jego życia i zdrowia powiadomiła służby. Następnie pozostała z nim do czasu przyjazdu policjantów. Mundurowi natychmiast pojawili się na miejscu. Mężczyzną okazał się znany policjantom 45-latek. Był nietrzeźwy i nie było z nim żadnego kontaktu. Funkcjonariusze wezwali służby medyczne. Ratownicy w trakcie udzielania pomocy zmierzyli temperaturę ciała 45-latka. Wynosiła ona 28,5 stopnia Celsjusza. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Takie sytuacje pokazują, jak ważna jest szybka reakcja świadków. Empatia i zainteresowanie losem drugiego człowieka mogą uratować komuś życie.
1: Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. 1 października w Generatorze Nauki Geny w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwościom uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Start o godzinie 16.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Rozpoczęła się jesień, ale cały czas trwa sezon burzowy. Bo jak burza idą polscy siatkarze w Mistrzostwach Europy. Wczoraj w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0. No i jak tam sąsiedzie? Jak tam sąsiedzie? W każdym razie, panowie siatkarze, ja mam takie pytanie, bo w piątek moglibyście na chwilę do Polski przylecieć. Odbijacie piłkę, ale kopnąć też by chyba dało radę, co?

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Pojawił się taki sondaż w internecie, czy Polacy chcą przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Krótko mówiąc, poboru, i okazuje się, że już ponad połowa Polaków jest na tak. Zauważyłem jednak pewną ciekawostkę. Tym większe poparcie, im dalej od wieku poborowego.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Chłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Chłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziców

0: ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
0: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
3: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
4: A czego brakuje do tej jesieni?
3: Kolorów.
4: Za mało?
3: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
4: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
5: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
0: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To pierwsze jesienne popołudnie, kalendarzowo i astronomicznie, pogodowo też jesienne. Szaro, deszczowo, wietrznie, a termometry pokazują od 13 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 14 w Jaśle, do 15 w Tarnowie. Jutro cieplej, ale tak delikatnie cieplej, bo maksymalnie 16.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
0: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, pierwsze jesienne popołudnie, ale hity cały czas gorące. Przed nami Harry Styles. Za moment zajrzymy sobie do naszej płyty tygodnia. Yeah.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, Laura Branigan i jej Shattered Glass z roku 1987. To była trochę nietypowa współpraca. Za produkcję odpowiadało słynne brytyjskie trio Stock, Aitken, Waterman, które później stworzyło hity m.in. dla Ricka Astleya, który pojawi się dziś w naszym programie, czy Kylie Minogue. Branigan chciała jednak zachować swój charakterystyczny, mocny wokal, dlatego nie zgodziła się na typowe dla producentów składanie wokalu z wielu krótkich fragmentów. I dobrze, bo właśnie ten głos jest tutaj najważniejszy.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Coraz rzadziej chodzimy do kawiarni. W 2026 roku liczba rachunków w kawiarniach spadła około 5%. Za to coraz częściej kupujemy kawę w sklepach, taką na wynos albo na stacjach paliw. No i z czego to wynika? Że jest szybciej, że nie lubimy posiedzieć w kawiarni? Moim zdaniem powód może być podobny do tego, dlaczego wolimy małe mieszkania oraz używane samochody. Krótko mówiąc, kiedyś chodziliśmy do kawiarni i mówiliśmy, ale pyszne latte. Teraz chodzimy i mówimy, jak to 25 zł za kawę z mlekiem?
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Z objazdem dróg naszego regionu startujemy w Jaśle. Tu korki robią się na ulicy Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Tak samo na ulicy 17 stycznia, również w stronę Ronda Solidarności, dość tłoczno. Nogę z gazu ściągamy w centrum, a także na ulicach Mickiewicza i ulicy Metzgera w Gorlicach, na ulicy Parkowej, Kościuszki, także stawiska Legionów i Mickiewicza oraz przy wyjeździe w stronę Biecza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Kośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiaj, gdzie nas spowolni, jest to ulica Krakowska, ulica Tysiąclecia, Okrzei, ulica Stapińskiego, Korczyńska, Grodzka, Niepodległości, Żółkiewskiego. Wyjeżdżamy w stronę miejsca piastowego i tu dzisiaj mamy dosyć spory koreczek, prawie do samego Rądka w miejscu piastowym. Lot do Krosna idzie w miarę na bieżąco. Pozostałe odcinki dróg na obecną chwilę są w miarę przejezdne. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację. Jedziemy w stronę Sanoka. Tu musimy zwalić na ulicy Lipińskiego, na skrzyżowaniu ulic Bony i Przemyskiej, a także na ulicy Dmowskiego i Rymanowskiej, jeżeli jedziemy w stronę Ronda z imienia Beksińskiego.
0: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 32-latek zaatakował 41-latka i zadał mu 3 ciosy nożem. Po wszystkim napastnik uciekł z miejsca. Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zatrzymany. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa i skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Wyjaśnia młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna został raniony nożem. Na miejscu funkcjonariusze zastali rannego 41-latka, który był już zaopatrywany przez zespół ratownictwa medycznego. Stan zdrowia poszkodowanego był bardzo poważny i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. W rozmowie z obecnymi na miejscu świadkami policjanci ustalili, że pomiędzy braćmi doszło do sprzeczki słownej, po której 32-latek zaatakował 41-latka i 3-krotnie ranił go nożem, a po wszystkim uciekł z domu. Około godziny 2:30 mężczyzna został zatrzymany. Po wstępnych czynnościach podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do policyjnej izby zatrzymań. W sobotę od wczesnych godzin rannych funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przesłuchiwali świadków i gromadzili materiał dowodowy, który następnie przekazali do prokuratury rejonowej w Rzeszowie.
1: Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Gorlice-Dominikowice o długości blisko 700 metrów, przebiegający przez miejscowość Kobylanka i Dominikowice. Wartość zadania opiewa na ponad 3,5 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2026 rok. Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Przebudowa pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi. Rada Miejska w Jaśle jednogłośnie przyjęła stanowisko, którego głównym celem jest obrona pozycji Jasła jako kluczowego regionalnego węzła kolejowego i przesiadkowego, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Stanowisko zostało przesłane m.in. do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej te działania są zasadne i pożądane. Deklarujemy chęć współpracy w odpowiedzi tego, co nam mieszkańcy sugerują. Oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów transportu jesteśmy chętni nawet na cogodzinne taktowanie pociągu Jasło-Rzeszów.
1: Władze chcą zaprosić do wspólnego działania samorządy Krosna, Sanoka i Zagórza, a także partnerów z województwa małopolskiego. Ponad 190 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi na działce gruntowej w Chumniskach, skrzyżowaniu. W ramach inwestycji dotychczasowa nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego na odcinku o długości około 250 metrów i szerokości 2,5 metra. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, a pozostała część środków niezbędnych do wykonania inwestycji została zabezpieczona z budżetu gminy.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dom Ludowy w Przysiekach z odnowioną salą. Zrealizowano pierwszy w sołectwie projekt w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi. W ramach zrealizowanego zadania w sali głównej Domu Ludowego w Przysiekach zamontowano nowy klimatyzator ścienny oraz 3 klimatyzatory kasetowe o mocy 5 kW. Wymieniono również panele podłogowe. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 50 tysięcy złotych. 5 października o godzinie 10 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbędą się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej. W programie odegranie hymnu państwowego, modlitwa za poległych, złożenie wieńców. O godzinie 11 na cmentarzu parafialnym w Zarszynie złożone zostaną wiązanki. Następnie o godzinie 12 uroczystości przeniosą się na cmentarz wojenny w Dukli. Dzisiaj oficjalnie witamy jesień, jednak ta pora roku wcale nie musi oznaczać nudy i siedzenia bezczynnie przed telewizorem. To po prostu zmiana klimatu, którą można całkowicie dobrze wykorzystać. Jak można spędzać czas jesienią, podpowiadają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie.
5: Ja lubię iść do lasu, zbierać grzyby z mamą, bawić się z psem.
6: Ja jesienią nie robię nic takiego specjalnego, ale jak już to lubię po prostu to, jest jesieni, że nie jest ani tak bardzo za zimno, ani za ciepło i można na przykład właśnie na grzyby gdzieś pójść czy coś i tak fajnie jest.
7: Ja najbardziej lubię iść na spacery i pozbierać jakieś kasztany, a my najwyżej z tą tutaj koleżanką pójść sobie tak do takiego lasku jakby, tam przy rzece, no i sobie porobić jakieś rzeczy typu jakieś bazy czy coś.
1: Jesień to również czas, kiedy zwalniamy tempo i odcinamy się od letniego pędu.
0: Reklama.
8: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Rozpoczęła się jesień, no i sezon grzybowy trwa w najlepsze. Nasz narodowy sport można uprawiać, czyli właśnie zbieranie grzybów. Ale lepiej je sprawdzić, zwłaszcza jak nie jesteśmy pewni jakiegoś grzyba. Możemy to zrobić w sanepidzie. Po prostu przynieść grzyby do sanepidu. W nich stacjonuje grzyboznawca, no i oceni. Ważna jest natomiast jedna informacja, muszą być to całe grzyby, a nie kawałek kapelusza. Musi być to grzyb normalnie z kapeluszem i nóżką. Co ważne, to sprawdzanie jest darmowe. Warto sprawdzić, bo niby każdy grzyb jest jadalny. Problem w tym, że niektóre tylko raz.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Okazuje się, że we własnych oczach jesteśmy bogatsi niż nam się wydaje. Według badania 63% Polaków uważa się za klasę średnią, choć w przyjętym przedziale dochodowym mieści się 40% ankietowanych. W ogóle klasa średnia to jest od 9 do 15 tysięcy złotych brutto. No i więcej osób mówi, że jest klasą średnią niż faktycznie do niej należy. Mi się wydaje, że to chodzi o brak komunikacji w badaniu. Po prostu źle zrozumieliśmy. No, tu nie chodzi o to, że jesteśmy klasą średnią, tylko jest tak średnio, bym powiedział.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
1: Sprawą zajmują się już także śledczy. Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
3: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na 2., 3. planie.
1: Nasza Rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.

0: producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
9: Jesteśmy już po 15:00, popołudnie na 101,9 oraz 95,2 FM. Co dzieje się na drogach regionu? Cały czas trzymamy rękę na pulsie i o tym będziemy mówić za moment. Teraz natomiast Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski.

0: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Reklama.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi regionu, posłuchajmy najpierw, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
3: Przed godziną 12 w Krośnie na ulicy Mrugów kierująca Oplem podczas manewru cofania nie zachowała należytej ostrożności i doprowadziła do zderzenia z Fiatem. Po godzinie 12 w Stalowej Woli na ulicy Staszica kierujący Hyundaiem w trakcie zmiany pasa ruchu doprowadził do zderzenia z Fiatem. A przed godziną 14 w Przemyślu na ulicy Sportowej zderzyły się bajk i Opel. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
2: Dziękujemy za informację, mówił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz jedziemy przez ulicę Krosna, zwalniamy na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła, to z powodu prac drogowych. Troszkę wolniej także na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej oraz Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Nogę z gazu ściągamy na Bursaki i ulicy Legionów, troszkę wolniej Czajkowskiego, ulicą Podwale oraz na Jagiellońskiej. Zamknięcie wjazdu od strony ulicy Lwowskiej w stronę Bohaterów Westerplatte. Zamknięcie również odcinka przy ulicy Grodzkiej. Rozpoczyna się remont ulicy Kapucyńskiej, będą utrudnienia w ruchu, a w miarę postępu pracy droga zostanie zamknięta. Jedziemy teraz w stronę Sanoka. Ruch wolny na ulicy Lipińskiego i w stronę Zagórza. Poza tym nogę z gazu ściągamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego oraz na ulicy Bony. Troszkę wolniej na Kościuszki, Jagiellońskiej i ulicy Mickiewicza. W Jaśle korkuje się Lwowska 17 stycznia i ulica Piłsudskiego. Przystajemy raz po raz na ulicach w centrum miasta. Na 3 maja Kołłątaja, Mickiewicza i Metzgera. Ruch troszkę spowolniony, choć troszkę bardziej płynny. W Gorlicach jak zawsze szczególnie uważajmy na skrzyżowanie Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, ulicę Legionów, Mickiewicza, Kościuszki i Parkową.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj około godziny 17.30 na terenie jednej z posesji w Przysietnicy. 67-letni mieszkaniec powiatu wykonywał prace remontowe na dachu budynku, z którego nagle spadł z wysokości około 2 metrów, mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
2: Wczoraj około godziny 17.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Przysietnicy na jednej z posesji doszło do nieszczęśliwego wypadku. Policjanci ustalili, że mężczyzna, 67-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, wykonywał prace remontowe na dachu budynku. Podczas tych prac doszło do upadku i mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Dokładne okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku są teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi powiatowej klasy G, łączącej drogę powiatową relacji Jasło, ulica Niekłowicka, Dębowiec, Folusz z drogą wojewódzką nr 992, ulica Świętego Jana z Dukli. Zakres opracowania obejmuje projekt nowego odcinka drogi powiatowej o parametrach klasy G, jak również całą infrastrukturę towarzyszącą, chodniki, drogę rowerową, skrzyżowania, zjazdy, a także odwodnienie. Istotną częścią zadania jest zaprojektowanie obiektu mostowego, który umożliwi przeprowadzenie drogi nad rzeką. Wartość umowy opiewa na ponad 758 tysięcy złotych. Na wzgórzu Baszta w Lesku trwają intensywne prace związane z odkrzaczaniem ponad 2 hektarów terenu. Gmina Lesko pozyskała na realizację przedsięwzięcia ponad 23 tysiące złotych dofinansowania z województwa podkarpackiego. W ramach obecnego zadania prowadzone są prace mechaniczne i ręczne, których celem jest usunięcie nadmiernie rozrastającej się roślinności. Po zakończeniu odkrzaczania teren zostanie również uporządkowany. Teren ten jest wykorzystywany m.in. jako miejsce spacerów. Usunięcie nadmiernej roślinności poprawi więc jego estetykę i dostępność, a także stworzy lepsze warunki do jego przyszłego zagospodarowania. 30 września w Domu Kultury Śnieżka w Dębowicy odbędzie się 10. Dębowicka debata o wychowaniu. Tegoroczne spotkanie będzie koncentrować się na zagadnieniu higieny cyfrowej oraz sposobach świadomego korzystania z technologii w środowisku szkolnym i rodzinnym. Program wydarzenia został podzielony na kilka części skierowanych do różnych grup uczestników. Od godziny 9 do 10.30 zaplanowano warsztaty dla uczniów klas 4-6, natomiast w godzinach 11 do 12.30 odbędą się zajęcia dla uczniów klas 7-8. W dalszej części programu przewidziano 2 spotkania dla kadry pedagogicznej.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w zbliżającym się wernisażu wystawy pracy Ryszarda Ochałka. Prezentowane prace powstały przede wszystkim w latach 80. i na początku lat 90., kiedy twórca intensywnie poszukiwał własnego języka artystycznego. Mówi Tomasz Olbrot, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Wystawa jest dlatego szczególna, ponieważ pan Ryszard, czyli autor i bohater naszej wystawy, na którą państwa serdecznie zapraszam, niestety w tragicznych okolicznościach zmarł w 2025 roku. I ta wystawa jest takim ukłonem w jego kierunku. Jest to właściwie, można powiedzieć, pierwszy indywidualny przegląd prac Ryszarda Ochałka w naszym Domu Kultury. Rysunek, malarstwo oczywiście, rysunek, no i jego taka właściwie standardowa działalność artystyczna, czyli linoryty i techniki graficzne.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 2 października o godzinie 18. Już w niedzielę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do gór z niesieniem pomocy potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Sowinie, Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Brzyskach oraz organizacja Szczyty Dobra zapraszają na charytatywny marsz na Górę Liwocz. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie dla Łucji i Antosia. Są to mali wojownicy, którzy każdego dnia mierzą się z problemami zdrowotnymi, wymagającymi specjalistycznego sprzętu, kosztownego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji. Zebrane podczas marszu fundusze zostaną w całości przeznaczone na wsparcie ich procesu leczenia, dając dzieciom realną szansę na lepszą przyszłość. Oficjalny start zaplanowano na godzinę 14 przy pierwszej stacji drogi krzyżowej prowadzącej na szczyt. O godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a zwieńczeniem spotkania o godzinie 16 będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych oraz uroczyste wpisy do księgi wydarzenia.
0: Reklama.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
11: Reklama.

0: Sprawdźmy, czym zajmować się będą w najbliższym czasie polscy posłowie. Między innymi zmianą ustawy o podatku akcyzowym. Krótko mówiąc, od 1 stycznia akcyza na alkohol może być zdecydowanie większa. Jak tłumaczą politycy, chcą przeznaczyć dodatkowe miliardy na zdrowie. No i okej, tylko ja się boję jednego, że tu chodzi nie o nasze zdrowie, a o zdrowie budżetu.
1: Hoi!

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Trendy Informator.
2: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, do udziału w tegorocznej 22. edycji konkursu fotograficznego Jasło Moje Miasto. W tym roku tematem przewodnim jest Jasło Niewidziane z ulicy, który zachęca do odkrywania miasta z zupełnie innej perspektywy. Organizatorów interesują fotografie ukazujące przestrzenie ukryte i mniej dostępne, podwórka, sienie za bramami kamienic, klatki schodowe, korytarze czy wnętrza budynków. Konkurs ma charakter otwarty i międzypokoleniowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowy weekend seniora z kulturą. W dniach od 3 do 4 października seniorzy będą mogli odebrać bezpłatny voucher do kina BDK. Ponadto w pierwszy weekend października seniorzy będą mieć okazję bezpłatnie zwiedzić wyjątkową przestrzeń Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga.
1: Trendy Informator. Reklama.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowany z Funduszy Szwajcarskich.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Reklama.

0: Alfa FM.
1: UK Charts w Trendy Radio, 23 dzień września 1987 roku. Wtedy na szczycie utwór, który od tego czasu miał swoją drugą, trzecią i piątą młodość, a ostatnio w oficjalnych słownikach języka angielskiego pojawiło się hasło Rickroll właśnie od tego kawałka. Rick Astley i Never Gonna Give You Up, numer 1 23 września 1987.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd. Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
2: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
1: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
1: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek termometry w naszym regionie pokażą tylko 5-6 stopni na plusie. Jutro w trakcie dnia do 16, tyle w Tarnowie i Dębicy, tyle samo zresztą w Jaśle, trochę chłodniej w Krośnie i Sanoku, 14-15 kresek, na słońce nie ma co liczyć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł. Reklama.
4: Ekspresem po drogach twojego regionu.
5: Przenosimy się na drogę krajową numer 94 na 552 km drogi. W miejscowości Nagawczyna koło Dębicy zderzył się samochód osobowy z autokarem. Wypadek zdarzył się na kierunku do Dębicy. Jedna osoba została poszkodowana. Obecnie prowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin, więc bądźcie ostrożni.
4: Informujemy o tym, co ważne.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Dimineața. Trend Radio. Dobry wybór.
1: Druga zmiana w Trend Radio, pierwsza jesienna druga zmiana. Przed nami Agnes, On and On. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów. Dla ciebie. Jaśnie. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio, Laura Branigan i The Lucky One z 1984 roku. Ciekawostka, zanim piosenka trafiła na singiel, Branigan wykonywała ją podczas Tokyo Music Festival i wygrała dzięki temu Grand Prix. Ten numer nie stał się jednak ogólnoświatowym hitem, dlatego że w tym samym roku Laura wypuściła Self Control. The Lucky One zszedł trochę na drugi plan, a niesłusznie, czego dowód już teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 23-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna na ulicy Staronipskiej kierował Volkswagenem Golfem pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W efekcie doprowadził do wypadku, w którym rannych zostało 8 osób, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zdarzenia pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w stronę Kielanówki. W wyniku zderzenia 3 pojazdów rannych zostało 8 osób, wszyscy kierujący oraz pasażerowie. Obecni na miejscu świadkowie nie tylko opisali przebieg zdarzenia, ale także wskazali kierującego Volkswagenem Golfem, który doprowadził do wypadku. Jak się okazało, 23-latek był pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Do tego od czerwca tego roku posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Leżańsku.
1: Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Planowana konsolidacja Szpitala Powiatowego w Dębicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie to jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w podkarpackiej ochronie zdrowia. Projekt zakłada utworzenie potężnej struktury medycznej. Głównym motorem napędowym zmian są ogromne problemy finansowe placówek powiatowych. Sytuacja finansowa zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy jest dramatyczna. Dług placówki na początku roku sięgał około 150 milionów złotych, a rocznie straty generowały kolejne kilkanaście milionów. W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło ogólnokrajowy program wsparcia procesów konsolidacyjnych z budżetem przekraczającym 1,1 miliarda złotych. Fuzja otwiera więc drzwi do zewnętrznego finansowania i oddłużenia, mówi Piotr Chęciek, starosta dębicki.
3: Konsolidacja jest teraz na takim etapie, że otrzymaliśmy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, konkretnie ze Szpitala Klinicznego, taką strategię tej konsolidacji. Już żeśmy się z nią zapoznali, wnieśliśmy tam jakieś swoje uwagi i teraz będziemy ją starali się szybko przekazać radnym. Myślę, że damy im czas, pewnie kilkanaście dni, żeby się z tym zapoznali. Pewnie będziemy chcieli też to przedstawić szerszej publiczności, to znaczy społeczeństwu. Później będziemy dążyli do tego, żeby podjąć uchwałę stosowną już o konsolidacji. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Liczę, że tak. Pewnie do końca roku chcielibyśmy doprowadzić to do końca.
1: Według wstępnych planów Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie deklaruje gotowość do wzięcia kredytu konsolidacyjnego w celu całkowitego rozliczenia zobowiązań dębickiej lecznicy. Zamiast likwidacji planowane jest tworzenie nowych, wyspecjalizowanych oddziałów oraz doposażenie sprzętowe. Oficjalne deklaracje mówią także o braku redukcji etatów wśród personelu medycznego.
4: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Urząd Gminy Sanok kończy realizację projektu mającego na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz wdrożono nowoczesne rozwiązania służące ochronie danych i systemów. Wśród najważniejszych działań znalazły się m.in. modernizacja zabezpieczeń sieciowych, zakup agregatów prądotwórczych zwiększających ciągłość działania systemów, szkolenia pracowników oraz administratorów IT. Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych osób do tej pory byli zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Jasielskiego Magistratu.
5: Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest w naszym mieście od ponad 20 lat i przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną czy też zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne naszego miasta. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki, grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne, a także radni Rady Miejskiej Jasła.
1: Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle. Dębicka Strefa Jesieni rozpocznie się 26 września od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez 2 wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
0: Reklama.
6: chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: Widzę taki nagłówek w internecie. Wzbudził moją ciekawość od razu. Niemcy zachwycają się Polską. Polecają sobie przyjazd. No i okej. Zachwyty jak najbardziej zrozumiałe. Tylko akurat we wrześniu z tej strony to nie zawsze się dobrze kończyło.
1: Hej, hej! Dla miłości, hop!

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: Informator. 3 i 4 października w Gorlickim Centrum Kultury odbędzie się druga edycja Niskiego Festiwalu Górskiego. Główną gwiazdą wydarzenia będzie legenda światowego himalaizmu Krzysztof Wielicki. W zimową podróż po łuku Karpat zabiorą słuchaczy Sławomir Sanocki i Weronika Łukaszewska. Z kolei świat biegów górskich przybliży Kuba Wolski. Na scenie pojawią się także Krystian Wagner i Julia Trzyszczyk, którzy opowiedzą o swoich wyprawach rowerowych, a o beskidzkich tajemnicach i rodzinnych podróżach opowiedzą Marek Owczarz oraz grupa Po Wsi Nogi. Całość poprowadzi Piotr Fejkiel, a muzyczną atrakcją będzie solowy koncert Zuzanny Malisz. W programie nie zabraknie też pokazów filmowych, warsztatów, panelu dyskusyjnego oraz wspólnej wyprawy w teren. Projekt jest realizowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Wstęp jest bezpłatny. Koło gospodyń wiejskich Kowalowianki zaprasza na święto Kowala. W strefie winiarskiej przewidziano warsztaty z uprawy winorośli oraz prelekcje someliera z degustacją. Podczas wydarzenia odbędzie się promocja książki Pawła Piszczka Tradycyjne smaki Tarnowa. Wydarzenie zaplanowano na 27 września o godzinie 14 w Kowalówce w Kowalowej.
1: Trendy Informator. Reklama.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarskich.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Reklama.

Za moment 17, pierwsze popołudnie jesieni kalendarzowej, astronomicznej. Jedno jest niezmienne, cały czas najgorętsze trendy, hity na 101.9 oraz 95.2 FM. Za moment natomiast porcja najgorętszych wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
2: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
1: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
1: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
4: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
1: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie między innymi brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
5: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
6: Komu państwo machacie?
7: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
6: Świadki to dla kogoś z załogi?
8: Dla córki.
6: Była na praktykach czy w załodze?
8: Praktyki.
6: Ile czasu?
8: Straciłem rachubę.
6: Tęsknił pan?
8: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
1: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
9: Czas na pogodę.
10: Na pogodę, tak. 7 stopni tej nocy. Synoptycy przewidują również lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się jutro. 16 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulą też deszczowy, ale z tego powodu się cieszymy, bo już widzimy zmiany, szczególnie w gospodarce, także to wychodzi nam wszystkim na dobre. A sobota cieplejsza, 17 stopni, chociaż w nocy, Marcinie,
9: Właśnie, tylko 9 stopni.
10: Zimno.
9: Oto jedyna rzeka w Polsce, której nie wolno fotografować. Nadchodzi ciepłe i słoneczne babie lato. Świat wstrzymał oddech na 6 minut. Zobaczymy to też w Polsce. No właśnie, takie informacje pojawiają się na niektórych serwisach.
10: No tak, tak jest.
9: Zawsze mi mówisz, nie czytaj tego.
10: I nie czytaj tego.
9: Dlaczego?
10: Marcin, zaraz ci powiem.
9: No to mów.
10: Teraz?
9: Cisza. Nic nie mówisz.
10: Nie

0: dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
3: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17.
5: Do 17.
6: Słyszysz?
7: Słyszę, nice, fajna piosenka.
6: Wanna be with you, tak, Genie. Tak, 95 rok i zaskoczę wszystkich, albo nie zaskoczę, Marcin Rogala wynalazł ten numer.
7: Chyba, żadna niespodzianka.
6: A dlaczego się śmiejesz?
7: Marcin, powiedziałam, że to powiesz.
6: Że co powiem?
7: Ja już widziałam po twoim wyrazie
6: twarzy,
7: że to...
6: się tego, bo on słucha teraz, no.
7: Że to powiesz.
6: Marcin podobno wybiera się do ciebie na grilla.
7: Wybiera się.
6: Ale ja nie zostałem zaproszony.
7: No bo Marcin powiedział, że ty byś wszystko zjadła, on chce dla siebie mieć.
6: Uważasz,
7: miałam tego nie mówić chyba.
6: Ejku.
7: Marcin, wybacz.
6: Pięć po 17, dzień dobry.
7: Cześć.

Tak moi drodzy, 11 minut po godzinie 17. Kto co by zjadł, o tym nie będziemy tutaj mówić. No właśnie, ale pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy są teraz na naszej fali, czyli na 101.995.2 FM. Pozdrawiamy gorąco. Tak, i mamy ciepłą dedykację dla Milenki z okolicy Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Bogdana. Oczywiście numer też pojawi się specjalnie dla ciebie. 7? Nie, to jest numer, który jest... A, ten, okej, przepraszam bardzo. Chodziło o Klaudię Zielińską, Och Yes. To jest najnowsza produkcja, 1 miesiąc temu powstała i cóż, fajnie zagrała. I zagra dla was teraz taki wyjątkowy przebój. 11 po 17, granie na żądanie, w Trendy Radio, zapraszam gorąco.

momencie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Tak zagraliśmy, moi drodzy, ISMC, Think About The Way. No i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia za chwilę się pojawią, kolejne. Na początek, słuchajcie, będą pozdrowienia dla Mateusza, który bardzo się denerwuje przy montażu LED-ów w zabudowie. Proszę o piosenkę, oj wymasuj mnie, Romanie. Znam ten ból, wiem, że z LED-ami może być różnie. Całkowicie rozumiem Mateusza, ale mam nadzieję, że z tym hitem, z tą piosenką zdecydowanie jakoś tak lepiej się będzie przyklejało te paski, no i później łączyło z zasilaczem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Prokuratura rejonowa w Brzozowie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę wieczorem na terenie gminy Jasienica Rosielna na Podkarpaciu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że patrolujący okolice policjanci zauważyli dwóch nastolatków jadących krosami bez tablic rejestracyjnych i oświetlenia. Gdy mundurowi podjęli próbę zatrzymania motocyklistów, jeden z nich uciekł, a chwilę później zaledwie 300 metrów dalej uległ śmiertelnemu wypadkowi. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez policjantów i załogę pogotowia, życia 16-latka nie udało się uratować. Śledczy zabezpieczyli już ślady na miejscu tragedii, przesłuchują świadków, a na jutro zaplanowano sekcję zwłok nastolatka. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratura nie udziela obecnie bliższych informacji. Policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 19 września około godziny 18.40 w miejscowości Sposzowa. Kierujący motocyklem i jadąc drogą powiatową numer 1384 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała. Policja zwraca się z prośbą o kontakt do świadków wypadku, a także osób posiadających informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu. Mówi aspirant Joanna Dychtoń, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem drogą jechali motocykliści. Dwójka w kierunku Jonin, a dwójka motocyklistów i samochód osobowy w kierunku Szerzyn. W wyniku tego zdarzenia 64-letni motocyklista doznał ciężkich obrażeń ciała i przebywa w szpitalu. Poszukujemy świadków tego zdarzenia lub osób posiadających wiedzę w tej sprawie. Szczególnie zależy nam na ustaleniu osób jadących za motocyklistami. Prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Szczególnie istotne mogą być informacje od kierujących, którzy w tym czasie przejeżdżali wskazanym odcinkiem drogi.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Zakończyła się budowa magazynu zasobów ochrony ludności w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Osiek Jasielski. Nowo powstały magazyn będzie służył do przechowywania niezbędnych zasobów i wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby ochrony mieszkańców gminy. Wartość zadania opiewa na ponad 833 tysiące złotych. Nie przechodźmy obojętnie obok osób narażonych na wychłodzenie. Szczególną opieką otoczmy osoby bezdomne, samotne, sprawiające wrażenie zagubionych, a także będące pod wpływem alkoholu. Taką postawą wykazała się mieszkanka Sanoka. Mężczyzna siedzący na ławce w pewnym momencie spadł i uderzył głową o podłoże. Zgłaszająca nie pozostała obojętna i o całej sytuacji powiadomiła służby. Podczas badania okazało się, że temperatura jego ciała wynosi 28,5 stopnia. Dzięki jej zgłoszeniu 45-latek w porę trafił do szpitala. O szczegółach mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
5: Dyżurny odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie sklepu na ulicy Sadowej w Sanoku leży mężczyzna. Zgłaszająca widziała, jak ten człowiek siedział na ławce i w pewnym momencie spadł, uderzając głową o asfaltowe podłoże. Z uwagi na niską temperaturę i zagrożenie dla jego życia i zdrowia powiadomiła służby. Następnie pozostała z nim do czasu przyjazdu policjantów. Mundurowi natychmiast pojawili się na miejscu. Mężczyzną okazał się znany policjantom 45-latek. Był nietrzeźwy i nie było z nim żadnego kontaktu. Funkcjonariusze wezwali służby medyczne. Ratownicy w trakcie udzielania pomocy zmierzyli temperaturę ciała 45-latka. Wynosiła ona 28,5 stopnia Celsjusza. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Takie sytuacje pokazują, jak ważna jest szybka reakcja świadków. Empatia i zainteresowanie losem drugiego człowieka mogą uratować komuś życie.
2: Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. 5 października o godzinie 10 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach odbędą się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej. W programie odegranie hymnu państwowego, modlitwa za poległych, złożenie wieńców. O godzinie 11 na cmentarzu parafialnym w Zarszynie złożone zostaną wiązanki. Następnie o godzinie 12 uroczystości przeniosą się na cmentarz wojenny w Dukli. Dzisiaj oficjalnie witamy jesień, jednak ta pora roku wcale nie musi oznaczać nudy i siedzenia bezczynnie przed telewizorem. To po prostu zmiana klimatu, którą można całkowicie dobrze wykorzystać. Jak można spędzać czas jesienią, podpowiadają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie.
6: Ja lubię iść do lasu, zbierać grzyby z mamą, bawić się z psem.
7: Ja jesienią nie robię nic takiego specjalnego, ale jak już to lubię po prostu to jest jesieni, że nie jest ani tak bardzo za zimno, ani za ciepło i można na przykład właśnie na grzyby gdzieś pójść czy coś. I tak fajnie jest.
8: Ja najbardziej lubię iść na spacery i pozbierać jakieś kasztany, a my najwyżej z tą tutaj koleżanką pójść sobie tak do takiego lasku jakby, tam przy rzece, no i sobie porobić jakieś rzeczy, typu jakieś bazy czy coś.
2: Jesień to również czas, kiedy zwalniamy tempo i odcinamy się od letniego pędu.
1: Reklama.
9: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

Tak, moi drodzy, hit, który robi ostatnio, no, furorę bym powiedział, na różnego rodzaju imprezach, okolicznościówkach. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, bardzo lubicie takie przeboje. No a teraz jeden z większych, no właśnie, przebojów, ale też i artystów lat 90. Dr. Alban z nowym przebojem na rok 96. It's My Life na antenie, a to gorąca i serdeczna dedykacja. Sebastian, dla ciebie pozdrowienia przesyła Edytka. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju.

Środek tygodnia, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Granie na żądanie. Gramy w wasze ulubione przeboje, wasze ulubione hity i czytamy wasze SMS-y. Dla kochanej mamy, żeby lepiej się jej pierogi lepiło. Tak, Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i oczywiście mamy nadzieję, że te pierożki wyjdą po prostu wyśmienicie. Pozdrawiam FCN, jej brata Dawida oraz Kasię, Olgę Dawida. Dedykuję też piosenkę Leader Dance, Ty jesteś. I mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Marzenki, obchodzącej dzisiaj 29. urodziny. Pozdrowienia od Ryszarda. Prośba o Jacka Stachurskiego. Kawałek, który ma pojawić się, to po prostu jeden z najbardziej, słuchajcie, świeżych utworów, jeśli chodzi o Jacka, czyli po prostu Ty. A już teraz wracamy, bo tak, tam gdzie lubimy, czyli do tych piosenek, które Zbigniew Wodecki przez wiele lat nam prezentował.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Pięknie, pięknie zagrało, prawda?
2: Pięknie, lubisz wracać tam, gdzie byłeś?
1: Oczywiście, że tak. W zasadzie
2: no
1: zawsze...
2: No bo w sumie ty jesteś wścibski, to ty wracasz zawsze tam, gdzie jesteś.
1: Tak,
2: no tak, zapomniałam.
1: Tak. Na przykład do piosenki o tej.
2: No wiem.
1: Lubisz wracać?
2: Lubię. A kobieciarzem tak. Też byłeś, słyszałam.
1: No tak? No to pierwsze słyszę.
2: No tak, i Bad Boys Blue taki zaczes miałeś jak ten pan.
1: Oczywiście,
2: środku,
1: że tak.
2: Prawie.
1: No pewnie.
2: Prawie tak.
1: A teraz,
2: pamiętasz?
1: Teraz sobie przypominam, faktycznie tak
2: no
1: było.
2: No właśnie. Ty byłeś Bad czy bardziej Blue?
1: Blue. Oczywiście, że Blue.
2: No to Marcin.
1: Pewnie, że Blue.
2: To się cieszę bardzo.
1: Red.
2: Ja Red. Dokładnie.
1: Albo Pink.
2: Ja wolę chyba czerwony.
1: No i co ty na to?
2: Jak na lato, mój drogi. No to jest to. Ty, jakie połączenie.
1: Ja po lewej, ty po prawej.
2: Tak.
1: No tak to by brzmiało.
2: No, w sumie tak.
1: Piękny numer.
2: Pięknie.
1: To propozycja, słuchajcie. To nie tak bezpodstawnie zagrałem ten numer drugi.
2: Trendy lista, moi drodzy,
1: wcale
2: się kłania.
1: Wcale nie. Dobra, słuchajcie, na początek kawałek,
2: Wylot,
1: który wypada z trendy listy.
2: My body isn't ready. No, niestety, ja będę nad tym ubolewać, bo
1: ile
2: opowiem
1: to
2: ci, Marcin,
1: razem z nami?
2: Że kilka miesięcy.
1: A, myślałem, że kilka lat.
2: No co ty? Lat nie.
1: No właśnie,
2: tak jeszcze chyba się nie zdarzyło.
1: Nie, raczej nie.
2: Nie.
1: W retroliście na pewno.
2: W retroliście na pewno, bo tam kawałki wracają jak bumerang.
1: Pamiętajcie, zawsze w niedzielę po godzinie 17 program, który zrzesza fajne, gorące i serdeczne hity.
2: Dokładnie.
1: No i przenosimy się w czasie do tak zwanych retro dźwięków z lat 80-tych, 90-tych.
2: Tak jest. A tutaj nowości.
1: Dwie propozycje. Pierwsza.
2: Jazzy, My People. To jest świetna DJ-ka, która też często gości w programie Trendy Lista, ale to za waszą sprawą, że tak powiem. Natomiast propozycja druga, Just a Little i Juicy. To też jest coś niesamowitego. Jeżeli pamiętacie ten stary utwór, to w nowej wersji może wam się bardzo spodobać.
1: Mi się już podoba, szczególnie propozycja ta pierwsza raczej.
2: Podoba ci się?
1: Ale nie przesądzajmy na kogo, kto zagłosuje.
2: No właśnie,
1: oczywiście.
2: No właśnie, Marcinie. Notion, you know, X-Club na ficie, tak.
1: Spadek,
2: ale tylko jedno oczko, no to jeszcze możemy przemknąć oko.
1: Ariana Grande, wiedziałam, że będzie awans, nie wiedziałam tylko kiedy.
2: Jest,
1: dziś.
2: Od Dwie Lokaty ku Górze. Na trzecim Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy. To też jest świetny duet, no i super zobaczyć Justynę w takiej odsłonie, Marcin. No powiem ci, że wiesz, po ficie ze Skolimem, teraz nadszedł czas na Tripsa, zobaczymy, co będzie dalej.
1: Okay.
2: Na drugim Anotr, Talk to You, tutaj też w formie spadkowej, ale pierwsza trójka ma to do siebie, że no te hity się tak równoważą w sumie.
1: Ale to jest 54 Ultra, to wiesz.
2: No jest, dokładnie.
1: Ultra,
2: ale...
1: ciekawa sytuacja.
2: Ultra. A na pierwszym Dimitri Vegas, Turn the Tide ze Silver na ficie, no bezapelacyjnie wygrywa.
1: Numer jeden, tak więc dziękujemy wam za wczorajsze głosy. Czekamy na kolejne i dzisiaj oczywiście rozdajemy karty po godzinie 19.20.
2: No
1: zostańcie
2: z nami. Zapraszamy, bardzo.
1: No to sobie zrobię tą przyjemność.
2: A no to zrób sobie.
1: Tak, Bad Boys Blue. You are a woman.
2: Aj, klasyk.

Przeboje wyjątkowe i zawsze młode na antenie Trendy. Oczywiście teraz będzie piękny numer. Na pewno go znacie i na pewno kojarzycie i to dobrze z grania na żądanie, ale też i z innych programów. Co to za kawałek? Co to za piękny przebój? No właśnie, Amy McDonald. This is the life. I to serdeczna mi się po dedykacja. Marzenka dla ciebie. Pozdrowienia przesyła Rysiek. Proszę bardzo, z Bierówki. Mamy też pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz Kasię Olgę Dawidka. Dedykuję piosenkę Leader Dance, Ty jesteś. Mamy też gorącą dedykację dla Marzeny Sanoka. Pozdrowienia przesyła Angelika. Dziękuję za twoją pomoc w pracy. Była nieoceniona. I może dlatego dzisiaj jestem w tej robocie. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrowienia koleżanka od serca. Jeszcze gorąca dedykacja dla wszystkich lubiących zbliżający się czas wakacji. No to chyba SMS z innego okresu, ale nie, dokładnie teraz. Chyba, że ktoś ma wakacje dopiero przed sobą. A, może być, może wyjazd na wakacje, o to chodziło. Pozdrowienia dla Ryszarda, proszę bardzo, z Jasła. Rysiek, pozdrawiamy. Jeśli przed tobą wakacje, to czyście oczywiście wymarzonego, fajnego czasu. Tak, tobie życzymy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcję w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
2: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
1: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki.

0: Oparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: To się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
0: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. I figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry. A wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
2: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
3: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
3: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
2: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Czas na informacje pogodowe na antenie Trend Radia. Dzisiaj w nocy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale tylko przelotne w całej południowo-wschodniej Polsce, bardziej na Podkarpaciu, mniej w Małopolsce. 7 stopni tej nocy, natomiast wiatr cały czas zachodni, 10 w porywach do 25 maksymalnie. Jutro 16 kresek, możliwe przelotne opady deszczu, wiatr południowo-zachodni, 7 w porywach do 12, a sytuacja biometeo niekorzystna. W piątek Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz, Ustrzyk, Kilesko. Przelotną opadę deszczu, ale z przewagą, słuchajcie, na słońce, które też będzie śmiało wyglądać. Słoneczne chwile, słoneczne pozdrowienia i dedykacje. Teraz przenosimy się do takich wyjątkowo, no właśnie, wakacyjnych klipów, które oczywiście toczą się zawsze gdzieś na plaży. A to serdeczna

Aplikacja dla marzenki, proszę bardzo, zjasła. Pozdrowienia od Roberta z Krosna, przesyła miłe całusy i słoneczną, piękną piosenkę. Tak rozpoczynamy kolejną odsłonę, kolejną godzinę prywatki z Trendy Radiem.

Power Dance Polski, tak, miał wiele odsłon i wiele fajnych przebojów oczywiście nam towarzyszyło. Teraz, no właśnie, Klaudiusz, który bardzo gorąco chciał pozdrowić swoją całą rodzinę, wybrał taki jeden z tych czołowych właśnie Power Dance'owych hitów.

0: Przebój za przebojem na antenie Trend Radia. No cóż, prywatka z trendy i największe hity. Starship. Piękny numer. Nothing's gonna stop us now. To serdeczna i ciepła dedykacja dla Marzeny, która dzisiaj kończy swoje 35. urodziny. Kończy? Zaczyna pewnie. No właśnie, dedykację przesyła twój ukochany Heniu prosto z Gorlic. Te gorące pozdrowienia.
1: Look

I faktycznie miałem rację, niektórzy wyjeżdżają, słuchajcie, w październiku na wakacje, tak, żeby trochę odpocząć, ale uwaga, przez całe dwa miesiące pracowali mocno i też przez wrzesień, który jest często bardzo dobrze postrzegany, jeśli chodzi o wypady takie powakacyjne. Czy październik jest odpowiednim? Zależy gdzie. Jeśli chodzi o południe, to pewnie to doskonale, słuchajcie, się nadaje. Taka opcja. Head Away, Who Do You Love? Na antenie Trend Radia prośba o zagranie fajnego przeboju. Pozdrowienia dla Arlety z Niegłowic. Miłe słowa przekazuje. No i tutaj pojawia się Adam.

Tak, moi drodzy, Hathaway na antenie Trend Radia, według mnie najlepszy kawałek. Zdecydowanie jestem skłonny, słuchajcie, nawet to powtórzyć dwa razy. Roxette już teraz miała się pojawić, albo Alphaville i Forever Young. Wybraliśmy tą drugą opcję, a to serdeczna dedykacja dla Tadeusza z okazji urodzin. Pozdrowienia od rodzinki z Jasła.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jodłowej jeszcze przed końcem tego roku zakończy się modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Umowa na realizację tej wyczekiwanej inwestycji już została podpisana. W ramach zaplanowanych prac robotnicy wymienią sztuczną trawę na nową oraz wyrównają nierówności płyty boiska, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Modernizacja poprawi stan techniczny obiektu, przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność boiska dla wszystkich jego użytkowników. Cel jest prosty, aby na boisku Mój Orlik 2012 młodzież chciała jeszcze więcej spędzać wolnego czasu, trenować, spotykać się, a przede wszystkim aktywnie spędzać ten wolny czas. Zakres inwestycji obejmuje renowację nawierzchni poliuretanowej, oczywiście wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów.
1: Całkowity koszt prac wyniesie blisko 900 tysięcy złotych, z czego ponad 140 tysięcy stanowi pozyskane dofinansowanie.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Dzięki skutecznej pracy strzyżowskich kryminalnych oraz ustalenia dzielnicowego z Czódca 40-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Mężczyzna jest podejrzany o włamania do maszyn budowlanych i ciężarówek z terenu budowy drogi ekspresowej S19 i kradzieży paliwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
4: W ostatnim czasie policjanci ze Strzyżowa odnotowali wzrost liczby kradzieży oleju napędowego z pojazdów i maszyn pracujących przy budowie odcinka S19. Za każdym razem schemat działania sprawcy był taki sam. Najpierw forsował zabezpieczenie zbiornika paliwa poprzez wyłamanie korków, a następnie kradł olej napędowy. W ubiegłym tygodniu podczas nocnego patrolu terenu budowy policjanci zauważyli mężczyznę w kominiarce, który na widok radiowozu szybko wsiadł do swojego samochodu, zjechał z wysokiego nasypu i uciekł w kierunku lasu. Na miejscu pozostały części uszkodzonego pojazdu, które powstały w wyniku niebezpiecznego manewru kierowcy. Następnego dnia dzielnicowy z posterunku policji w Czódcu podczas obchodu ustalił, że w lesie znajduje się porzucony samochód. We wskazanym miejscu w kompleksie leśnym policjanci znaleźli rozbitą Mazdę. W jej bagażniku znajdowały się plastikowe kanistry z olejem napędowym oraz węże służące do kradzieży paliwa. Jeszcze tego samego dnia 40-latek został zatrzymany w swoim domu.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Gorlice-Dominikowice o długości blisko 700 metrów, przebiegający przez miejscowość Kobylanka i Dominikowice. Wartość zadania opiewa na ponad 3,5 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2026 rok. Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Przebudowa pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi. Rada Miejska w Jaśle jednogłośnie przyjęła stanowisko, którego głównym celem jest obrona pozycji Jasła jako kluczowego regionalnego węzła kolejowego i przesiadkowego, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
5: Stanowisko zostało przesłane m.in. do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej te działania są zasadne i pożądane. Deklarujemy chęć współpracy w odpowiedzi tego, co nam mieszkańcy sugerują. Oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów transportu jesteśmy chętni nawet na cogodzinne taktowanie pociągu Jasło-Rzeszów.
1: Władze chcą zaprosić do wspólnego działania samorządy Krosna, Sanoka i Zagórza, a także partnerów z województwa małopolskiego. Ponad 190 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi na działce gruntowej w Chumniskach, skrzyżowaniu. W ramach inwestycji dotychczasowa nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego na odcinku o długości około 250 metrów i szerokości 2,5 metra. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, a pozostała część środków niezbędnych do wykonania inwestycji została zabezpieczona z budżetu gminy. Dom Ludowy w Przysiekach z odnowioną salą zrealizowano pierwszy w sołectwie projekt w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi. W ramach zrealizowanego zadania w sali głównej Domu Ludowego w Przysiekach zamontowano nowy klimatyzator ścienny oraz 3 klimatyzatory kasetowe o mocy 5 kW. Wymieniono również panele podłogowe. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 50 tysięcy złotych. 1 października w Generatorze Nauki Geny w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwościom uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Start o godzinie 16.
3: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

Tak, moi drodzy, gorąca i serdeczna dedykacja dla Zbigniewa. Miłe słowa przekazała Martyna z Jazowej. No i oczywiście bardzo prosił o zagranie tego przeboju. A my zagraliśmy oczywiście ten fajny kawałek, moi drodzy. Każdego dnia gramy fajne kawałki, ale to był wyjątkowy przebój od grupy Classic. Tutaj też Sławomir pojawił się w utworze.

Nowość, moi drodzy, taka wyhaczona trochę przez Marcina Rogale. No właśnie, Dr. Alban i Sweet Berry. Thank you, thank you. Nowa propozycja, która myśli być może, słuchajcie, niedługo zagości również w trendy liście. Kolejna dedykacja, kolejne miłe słowa. Teraz dla Arletki. Wszystkiego co najlepsze z okazji twoich urodzin. Pozdrowienia przesyła przede wszystkim Aleksander. No i oczywiście Marcin też dołącza się do tych pozdrowień. A u nas Marek Braxton, Marek Kościkiewicz i oczywiście Sienicki. Zdobyć świata szczyt, tak zagramy teraz. To chyba nawet dzisiaj premierowo.

przyspieszymy nieco. Tak, ciepła dedykacja dla Majki, proze bardzo, ze Sanoka. No i gorąca dedykacja od twoich najlepszych psiapsiułek pojawia się na ja. Body Tak, czyli słynny hit, który pamiętacie od bardzo też imprezowego przeboju Troubles, który oczywiście był wyjątkowym tworem M Brothers. No to wracamy do tych chwil. Specjalnie Maja dla ciebie.

Wracają fajne, no właśnie, takie wspomnienia i to właśnie o to chodziło pewnie przy tym hicie. Cóż, ciepła dedykacja dla mojej kochanej żony Małgorzaty. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Michał. Napisał tego SMS-a z Krosna i pozdrawiając bardzo gorąco. Zagrajcie coś fajnego, oczywiście, że zagramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
1: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
3: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
1: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
4: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
5: A czego brakuje do tej jesieni?
4: Kolorów.
5: Za mało?
4: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
5: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
6: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielono, żeby była jesień.
5: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
7: Znaczy, ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
1: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z

0: To obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20. Oskar Pietuszewski. Uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany. Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
2: Zapraszam na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 8 stopni tej nocy, synoptycy przewidują również opady deszczu, termika zimna i mokra, biomet niekorzystny. Jutro 16 odnotujemy na termometrach w Krośnie w Jaśle, w Tarnowie w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni, również wiatr w porywach do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszył. Piątulo stricte deszczowy, 13 stopni. W nocy nie za ciepło, bo tylko 5.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
12: 795 216 523.
11: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Reklama.
13: Trendy Radio. Trendy hity dla Ciebie. 101,9 95 95 2.
14: Kolejną godzinę hitów rozpoczynamy, moi drodzy. 8 minut po godzinie 19 u nas grupa Master Boy. No i serdeczna dedykacja dla Agaty, tak, z Gorlic. Pozdrowienia przesyła Piotrek z Moszczenicy. No i oczywiście dedykuję twoją ulubioną piosenkę, która zagra teraz, uwaga, przy ważnej czynności robienia powidła. Moje ulubione ze śliw. Oj, przepysznie. Tak, moi drodzy, konfitury się produkują teraz w regionie i o tym mówicie bardzo często w SMS-ach. My często też zwracamy na to uwagę. No to cóż, dzisiaj śliwy? Niech będzie. Gra.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Tak, moi drodzy, 13 minut po godzinie 19, a u was, no cóż, niektórzy właśnie przy konfiturach, powstawaniu ich, że tak powiem, majstrują. Jak na przykład Lucia, gorące i serdeczne pozdrowienia od twojej całej rodzinki, no i dedykacja muzyczna Ozone, Despertine, na pewno znasz to, tę piosenkę. Mamy też pozdrowienia dla Bogusława z okazji imienin, a pozdrowienia przesyła cała rodzinka prosto z Sanoczka.

0: Despertina na antenie Trend Radia. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze dla Ani serdeczna dedykacja od Emila. Napisał tego SMS-a prosto z Gamratu i oczywiście pozdrowił bardzo serdecznie i ciepło. Zamówił też kawałek, ale ten numer, uwaga, pojawi się na trendliście. Ale nie mogę zdradzić, na której lokacie, no bo byłoby to za szybko. Przed wami Ania Minasyn i oczywiście odliczanie 20 w 120. Ja dziękuję, pozdrawiam, miłego wieczoru i nocy. Mikoś Marcin, do usłyszenia.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trend hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Siemaneczko, koteczki, no już znacznie przyjemniej w środę, nie? Już delikatnie rozbudzeni, no i weekend za dwa dni, także też możecie śmiało pisać, co tam będziecie porabiać. A już teraz w wylocie Aleksandra Stan i Fire. Po raz ostatni, no to play.
3: Wyloty.

0: piękną propozycję pierwszą od Sylwii Grzeszczak. Hit pod tytułem Mango, który tak naprawdę ukazał się we współpracy z Liberem. To też jest piękne, że ta dwójka potrafi nadal tak super współpracować ze sobą. No i jeżeli mam tu fanów Mango, to na pewno wam się spodoba, ale nie chodzi oczywiście o owoc sam w sobie. Jest to utwór o miłości. Posłuchajcie sami o wakacjach, o tęsknocie, no coś niesamowitego, ale w końcu to Sylwia Grzeszczak. Także wiele mówić nie muszę.
1: Propozycje.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Jeżeli mam tu fanów mocniejszych brzmień, a na pewno mam, to propozycja druga, Moti Red Balloon. No coś niesamowitego. No a skoro o balonach mowa, to jeszcze przez dwa dni trwają w Krośnie 26. Balonowe Mistrzostwa Świata. Jest to jedna z takich bardziej prestiżowych imprez w historii światowego baloniarstwa, podczas której na niebie nad Podkarpaciem pojawiło się ponad 120 załóg z całego globu. Także to jest naprawdę spore osiągnięcie. Kto się wybiera do Krosna, też możecie pisać, chociaż zawody balonowe trwają już od 18 września. Dobra, to lecimy z propozycją drugą.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 23-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna na ulicy Staronickiej kierował Volkswagenem Golfem pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W efekcie doprowadził do wypadku, w którym rannych zostało 8 osób. Mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zdarzenia pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w stronę Kielanówki. W wyniku zderzenia 3 pojazdów rannych zostało 8 osób, wszyscy kierujący oraz pasażerowie. Obecni na miejscu świadkowie nie tylko opisali przebieg zdarzenia, ale także wskazali kierującego Volkswagenem Golfem, który doprowadził do wypadku. Jak się okazało, 23-latek był pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Do tego od czerwca tego roku posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Leżańsku.
1: Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Urząd Gminy Sanok kończy realizację projektu mającego na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz wdrożono nowoczesne rozwiązania służące ochronie danych i systemów. Wśród najważniejszych działań znalazły się m.in. modernizacja zabezpieczeń sieciowych, zakup agregatów prądotwórczych zwiększających ciągłość działania systemów, szkolenia pracowników oraz administratorów IT. Na wzgórzu Baszta w Lesku trwają intensywne prace związane z odkrzaczaniem ponad 2 hektarów terenu. Gmina Lesko pozyskała na realizację przedsięwzięcia ponad 23 tysiące złotych dofinansowania z województwa podkarpackiego. W ramach obecnego zadania prowadzone są prace mechaniczne i ręczne, których celem jest usunięcie nadmiernie rozrastającej się roślinności. Po zakończeniu odkrzaczania teren zostanie również uporządkowany. Teren ten jest wykorzystywany m.in. jako miejsce spacerów. Usunięcie nadmiernej roślinności poprawi więc jego estetykę i dostępność, a także stworzy lepsze warunki do jego przyszłego zagospodarowania.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 30 września w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się 10. dębicka debata o wychowaniu. Tegoroczne spotkanie będzie koncentrować się na zagadnieniu higieny cyfrowej oraz sposobach świadomego korzystania z technologii w środowisku szkolnym i rodzinnym. Program wydarzenia został podzielony na kilka części skierowanych do różnych grup uczestników. Od godziny 9 do 10.30 zaplanowano warsztaty dla uczniów klas 4-6, natomiast w godzinach 11 do 12.30 odbędą się zajęcia dla uczniów klas 7-8. W dalszej części programu przewidziano 2 spotkania dla kadry pedagogicznej. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w zbliżającym się wernisażu wystawy pracy Ryszarda Ochałka. Prezentowane prace powstały przede wszystkim w latach 80. i na początku lat 90., kiedy twórca intensywnie poszukiwał własnego języka artystycznego. Mówi Tomasz Olbrot, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Wystawa jest dlatego szczególna, ponieważ pan Ryszard, czyli autor i bohater naszej wystawy, na którą Państwa serdecznie zapraszam, niestety w tragicznych okolicznościach zmarł w 2025 roku. I ta wystawa jest takim ukłonem w jego kierunku. Jest to właściwie, można powiedzieć, pierwszy indywidualny przegląd prac Ryszarda Ochałka w naszym Domu Kultury. Rysunek, malarstwo oczywiście, rysunek, no i jego taka właściwie sztandarowa działalność artystyczna, czyli linoryty i techniki graficzne.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 2 października o godzinie 18. Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych osób do tej pory byli zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Jasielskiego Magistratu.
5: Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest w naszym mieście od ponad 20 lat i przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną czy też zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne naszego miasta. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki, grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne, a także radni Rady Miejskiej Jasła.
1: Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle.
0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 trl. I tytuł nagrania.
6: Pozdrowienia dla pani Ani, dziękuję serdecznie i bardzo prosimy o hymn wszystkich klubów. Aris, let's go. Oj, tak, to jest dopiero topowy kawałek. No i powiem wam szczerze, że z roku na rok brzmi on coraz lepiej. No to panowie, pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. No i lecimy z tym hitem. A właśnie, zaraz już na 20 nowość Justy Just a Little. Tak, zagramy. Zostańcie.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: pytania zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie już głosować bezpłatnie. Na 19 DJ Goya, Jason Derulo, Melody Mi Chico. Z 18 na 18 Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido z 20, a na 17 Nicki Romero, Follow You, również w awansie od wielokaty.
1: 19.
2: W dół.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: O nie, panie Robercie, współczuję mega. Współczuję, bo no niestety remonty są w porządku, jeżeli nas nie dotyczą za bardzo. Pan Robert nie może spać już kolejną noc, ponieważ sąsiad rozpoczął remont. No to pewnie pan mieszka w bloku, nie? No właśnie. Ojej, aż prawie się wywróciłam z krzesła. No, tak to jest przy tych bujanych fotelach. No, panie Robercie, a ja współczuję, bo pamiętam jeszcze jak dawniej, no właśnie, też sąsiad robił remont, to też myślałam, że padnę, ale pobudka była w porządku. 7 rano, nie musiałam używać budzika. Gorzej, jak już było po remoncie, no i człowiek no, zasypiał do tej pracy jednak. No, są też plusy, nie? Może sąsiad zaprosi na jakąś fajną domóweczkę później? No, oby tak było. Panie Robercie, no to zapraszam w takim razie do pozostania na 101.9 i 95.2 FM. To może muzyka zagłuszy trochę te wiertary, co? Oby tak było. Ale o tej godzinie to też współczuję słuchać tego. Na 16. Miley Cyrus Golden Burning Sun z 9. Na 15. Dub Dog z California Dreamin' z 16. A na 14. Joel Corey z takim delikatnym hitem Whisper z 17. No głosujecie, lubicie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drożeje diesel, benzyna 95, na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słowenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
4: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
1: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.

0: wieczór, a ja zapraszam Was na prognozę pogody. 8 stopni tej nocy synoptycy przewidują również opady deszczu, termika zimna i mokra, biomet niekorzystny. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 16 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Oprócz deszczu towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę, także ciepła nie będzie, piątulo jeszcze chłodniejszy, bo 13 w nocy, no będzie na co narzekać, bo tylko 5.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148.trl. i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Zerkamy jeszcze w kalendarz. Obchodzimy, no w sumie tak jesiennie, bo dzień spadającego liścia. Pomysłodawcą jest Jerzy Szewczyk, który słusznie zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt. No w sumie tak, no bo wiosną ich mamy trochę. Dlatego ten 23 września nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale... O nie, to my dzisiaj żegnamy lato? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A koniec świata mi wyszukuje, ale to chyba jeszcze nie teraz. No tak! Moi drodzy, my kończymy dzisiaj lato, ostatni dzień lata. No ja jestem załamana obecnie. Mogłam nie zaglądać w ten kalendarz. Aj, no pozostawię tutaj raczej w ciszy. Na 13 Oscar Sims bez końca, z 11 12 Last Go Rise z 8, a na 11 Britney Spears Every Time z 12. Słyszycie? To jest coś okropnego.
2: 13.
3: W dół.

0: Także dzióbki, w tym jakże smutnym dniu, w którym żegnamy lato, pragnę przypomnieć wam o tym, że możecie podsyłać nadal letniaczki do naszych propozycji, do programu Trendy Lista, także zapraszam. Pamiętajcie, żeby hity były cenzuralne, no i żeby były to nowości takie na rynku muzycznym, ale wiadomo, mix, no tam utwór, który wyszedł pół roku temu, też może jeszcze znaleźć się, jeżeli jeszcze go, no, nie było w programie. Pamiętajcie, że możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. A na półmetku, bo już dziesiąteczka, D.O.D. Careful z 14, także ładny awans. Na 9 Lumix Self-Aware w remiksie z 13, a na 8 Two Colors Heart to Heart ze 7.
1: 10.

0: Grande Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj około godziny 17.30 na terenie jednej z posesji w Przysietnicy. 67-letni mieszkaniec powiatu wykonywał prace remontowe na dachu budynku, z którego nagle spadł z wysokości około 2 metrów. Mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
3: Wczoraj około godziny 17.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Przysietnicy na jednej z posesji doszło do nieszczęśliwego wypadku. Policjanci ustalili, że mężczyzna, 67-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, wykonywał prace remontowe na dachu budynku. Podczas tych prac doszło do upadku i mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
2: Dokładne okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku są teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora. Planowana konsolidacja szpitala powiatowego w Dębicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie to jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w podkarpackiej ochronie zdrowia. Projekt zakłada utworzenie potężnej struktury medycznej. Głównym motorem napędowym zmian są ogromne problemy finansowe placówek powiatowych. Sytuacja finansowa zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy jest dramatyczna. Dług placówki na początku roku sięgał około 150 milionów złotych, a rocznie straty generowały kolejne kilkanaście milionów. W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło ogólnokrajowy program wsparcia procesów konsolidacyjnych z budżetem przekraczającym 1,1 miliarda złotych. Fuzja otwiera więc drzwi do zewnętrznego finansowania i oddłużenia, mówi Piotr Chęciek, starosta dębicki.
4: Konsolidacja jest teraz na takim etapie, że otrzymaliśmy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, konkretnie ze Szpitala Klinicznego, taką strategię takiej konsolidacji. Już żeśmy się z nią zapoznali, wnieśliśmy tam jakieś swoje uwagi i teraz będziemy ją starali się szybko przekazać radnym. Myślę, że damy im czas, pewnie kilkanaście dni, żeby się z tym zapoznali. Pewnie będziemy chcieli też to przedstawić szerszej publiczności, to znaczy społeczeństwu. Później będziemy dążyli do tego, żeby podjąć uchwałę stosowną już o konsolidacji. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Liczę, że tak. Pewnie do końca roku chcielibyśmy doprowadzić to do końca.
2: Według wstępnych planów Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie deklaruje gotowość do wzięcia kredytu konsolidacyjnego w celu całkowitego rozliczenia zobowiązań dębickiej lecznicy. Zamiast likwidacji planowane jest tworzenie nowych, wyspecjalizowanych oddziałów oraz doposażenie sprzętowe. Oficjalne deklaracje mówią także o braku redukcji etatów wśród personelu medycznego. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi powiatowej klasy G, łączącej drogę powiatową relacji Jasło, ulica Niekłowicka, Dębowiec, Folusz z drogą wojewódzką nr 992, ulica Świętego Jana z Dukli. Zakres opracowania obejmuje projekt nowego odcinka drogi powiatowej o parametrach klasy G, jak również całą infrastrukturę towarzyszącą, chodniki, drogę rowerową, skrzyżowania, zjazdy, a także odwodnienie. Istotną częścią zadania jest zaprojektowanie obiektu mostowego, który umożliwi przeprowadzenie drogi nad rzeką. Wartość umowy opiewa na ponad 758 tysięcy złotych. Dębicka strefa jesieni rozpocznie się 26 września od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez dwa wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Już w niedzielę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do góry z niesieniem pomocy potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Sowinie, Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Brzyskach oraz organizacja Szczyty Dobra zapraszają na charytatywny marsz na górę Liwocz. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie dla Łucji i Antosia. Są to mali wojownicy, którzy każdego dnia mierzą się z problemami zdrowotnymi, wymagającymi specjalistycznego sprzętu, kosztownego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji. Zebrane podczas marszu fundusze zostaną w całości przeznaczone na wsparcie ich procesu leczenia, dając dzieciom realną szansę na lepszą przyszłość. Oficjalny start zaplanowano na godzinę 14 przy pierwszej stacji drogi krzyżowej prowadzącej na szczyt. O godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a zwieńczeniem spotkania o godzinie 16 będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych oraz uroczyste wpisy do księgi wydarzenia.
0: Więcej informacji na trendradio.pl.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już można bezpłatnie podsyłać. Aj, nie podsyłać, a klikać. No, łapkami w górę lub w dół, w zależności od tego, czy ten dany hicior wam siedzi, czy już macie go tak dość, że chcielibyście się go pozbyć. Także łapki w dół też przyjmujemy. A na 7 Notion You Know z 5, na 6 Armin Van Buren Everlasting z 10, a na 5 Benny Benassi Every Single Day z 6.
2: 7.
3: W dół.

0: Ja to trochę przeżywam, żałuję, że to zobaczyłam, że dzisiaj koniec lata. Jakoś w ogóle wypadłam z rytmu i zapomniałam o tym totalnie. No, to teraz mam. Będę się przejmować chyba tym. No ale dzióbki, też możecie pisać, jakie są wasze ukochane wspomnienia z wakacji, czy może jesteście przed wakacjami, będziecie się urlopować w ciepłych państwach, kiedy my już będziemy tu tak naprawdę marznąć. No, też pamiętajcie, żeby pisać do nas. Na czwartym Another Talk to You, z drugiego na trzecim Ariana Grande i z tej lokaty wyżej i no niestety w formie jednolokatowego spadku Dimitri Vegas, Like Mike i Turn the Tide. Silver Nefcie oczywiście.
1: 4. W dół.

Nadeszła chwila podsumowania programu. Wylot Aleksandra, Stan i Fire. Propozycje Sylwia Grzeszczak, Mango, Moti, Red Balloon. Na 20. Justy, Just a Little. Na 19. DJ Goya, Michiko. 18. Benny Blanco, Selena Gomez, Teolvido z Becky, Gina Ficci. Na 17. Nicky Romero, Follow You. 16. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. 15. Dub Dogs, California Dreamin'. 14. Joel Corey, Whisper. 13. Oscar Cymes, Bez Końca. 12. Lasgo Rise. 11. Britney Spears, Everytime w remiksie DJ-a Cyryla. 10. D.O.D. Careful. Na 9. Lumix, Self Aware. 8. Two Colors, Heart to Heart. 7. Notion You Know. 6. Armin Van Buren, Everlasting. 5. Benny Benassi, Every Single Day. Na 4. Another Talk to You. 3. Ariana Grande, Stay. 2. Dimitri Vegas, Turn the Tide. I zwycięża po raz pierwszy w programie Trendy Lista Trips Justyna Steczkowska z hitem Gwiazdy. Pięknie, bo z trzeciego. No to lecimy. Ja w ogóle uwielbiam Justynę w takim, no, mega imprezowym stylu. No, niesamowita jest. No to play. Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
2: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
1: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenia, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
1: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
5: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji. Czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.

Halo, halo Podkarpacie, halo, halo Małopolska. Zapraszam Was na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Jutro 16 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, także w Gorlicach i w Dębicy. W temacie deszczu niewiele się zmieni. Do tego jeszcze towarzyszący nam wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Piątulo 13 stopni, deszczowy, ale jest promyk nadziei, że słońce do nas zawita. Ale w nocy, no niestety, tylko 5 stopni. Do usłyszenia, trzymajcie się. Ja życzę oczywiście dobrego wieczoru i do jutra. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
2: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
3: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
1: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem, po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu. Osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
4: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.

Dużo chmur, trochę słońca, a okresami deszcz. Tak zapowiada się pogoda na jutro. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się też burze, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Wiatr będzie wiać z zachodu umiarkowanie, choć miejscami będzie porywisty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.